0: myślimy, nie wiem czym, na pewno czymś miłym, żeby fajnie, miło spędzić czas. W tym czasie może bardzo dużo rzeczy się dziać ogólnie dla naszego państwa, nie państwa, ale ludzie ogólnie przestają po prostu myśleć, co może być później, nie? Tak jak też szybciej mówiłam chyba, ale to tam gdzieś indziej mówią, że nowy przedmiot będzie wchodził do szkoły od września, tak? I od pierwszej klasy chyba dla dzieciaków tam jakieś LGBT będą przedstawiać, fajne, takie kolorowe, śmieszne, fajne, nie? No i wiecie.
1: Muszę wam powiedzieć, że...
2: Przepraszam, Jacku, już ci oddaję głos, tylko mam taki apel. Dzisiaj mamy ciężkie czasy i wielu z nas ulega teoriom spiskowym różnym, bo to jest bardzo modne, to jest powszechne. I dla mnie na przykład zajebiste jest to, że możemy się spotkać i sobie to wytłumaczyć. I chyba gdzieś tam, no, większości z nas zależy, żeby dojść do prawdy ostatecznie. I zajebiście, że nie jesteśmy jakąś sektą, że i nie garćmy sobą, że ktoś coś wierzy, że ktoś... że mnie na przykład Zenon wiele razy też jebał, że jakieś tam fejka przeczytałem i coś, bo on też, jego to denerwuje, jak ktoś gada bzdury. Ale przecież mamy prawo gadać bzdury, bo coś przeczytaliśmy, tak? I chodzi o to, żebyśmy sobie wzajemnie tłumaczyli jeden drugiemu różne rzeczy, dyskutowali o tym, a może się okaże, że to wcale nie jest bzdura i ktoś też ma prawo, Google też ma przecież prawo przytoczyć swoje argumenty, a nie, że od razu, o co ty z nim gadasz, coś, to jest takie słabe, a ja właśnie lubię, jak sobie tutaj po prostu rozmawiamy i tyle, nie?
0: Właśnie o to chodzi, żebyśmy się troszeczkę nawet posprzeczali, tak? Bo każdy ma swoje jakieś inne tam zdanie lub podobne i dzięki temu też jesteśmy różni i mamy różny pogląd na świat.
3: Ja mogę wam powiedzieć o tym LGBT też. Muszę wam powiedzieć, moja córka jest w szkole, w której to się omawia dosyć, może nie intensywnie, ale trochę się o tym mówi. Chociaż ona ma 11 lat i mam naprawdę bardzo ambiwalentny stosunek do tego, dlatego że z jednej strony no uważam, że to jest za wcześnie dla dzieci opowiadać im o takich rzeczach, o gejach, lesbijkach, o ludziach transseksualnych itd. Tak, uważam, że to jest za wcześnie, ale z drugiej strony no, ma już 11 lat i wie, skąd się biorą dzieci i mówi, że u niej na przykład jest dziewczynka, która uważa za chłopca w szkole, ale ona sama na szczęście woli chłopców, znaczy na szczęście. Ona woli chłopców, mówi, wolałbym, żeby wolała chłopców, kochałbym ją nawet jak wola dziewczynki, ale woli chłopców. I z drugiej strony tak myślę, no dobra, no pogadaliśmy, rozmawialiśmy kiedyś z nią o tym. To nie jest temat tabu. No i ona wie, że są panowie, którzy czasami wolą wziąć ślub z panem, a panie, które wolą wziąć ślub z panią. I czy to jej tak bardzo szkodziło? No na szczęście myślę, że nie. Natomiast czy wolałbym, żeby to było 2-3 lata później? Tak, wolałbym, żeby to było 2-3 lata później, szczerze mówiąc. Ale nie skończyło się na szczęście niczym złym, moim zdaniem. Dotąd. Więc my jesteśmy nieprzyczajni do tego typu rozmów z dziećmi, tak mi się wydaje. Tego typu tematy.
0: Ja coś ci powiem. Czy mogłabym?
3: Mhm. Jasne, dobra.
0: Powiem ci coś takiego, jakieś parę lat temu widziałam jakiś taki reportaż w telewizji, ogólnie nie oglądam TV-ka, ale coś tam mi tam wyskoczyło, więc sobie obejrzałam. I tam była kobieta, która zgłosiła sprawę do jakiejś telewizji. Chodziło o jej synka, a tak naprawdę niby córkę. Bo synek stwierdził, że jest dziewczynką w wieku 4 lat, czy jakoś tak. I nie wiem, czy to była dziewczynka, czy chłopiec, już nie pamiętam. Ale była głośna sprawa z tego wszystkiego. To było takie jakby chyba takie napędzanie wtedy w tej takiej dziwnej, trochę można powiedzieć, patologii, bo ta kobieta przyszła i tam był jakiś wywiad z panią nauczycielką, ale też między innymi też z tymi dziećmi, tak? Bo powiedzmy, że to był chłopiec i on chciał się nazwać Barbara. No i teraz te dzieci, ona była bardzo zszokowana i zła wręcz, nakazywała mówić, ta kobieta, matka tego dziecka, ona kazała mówić do tego dziecka Barbara. I teraz, nie wiem, Jasiek, Franek i tak dalej, i Zdzisia tam siedzą sobie w sali, małe dzieciątka, bo one miały tam po 4-5 lat i widzą Franka, ale mają mówić Barbara, tak? Bo ona tak chce, bo to dziecko też niby to czuje już w takim wieku, tam 4-5 lat chyba było. To też jest bardzo ciekawe, bo mówisz tutaj, że 11 lat to był taki moment, kurwa, przepraszam, że rozmawiasz z dzieckiem na te tematy. Ja też rozmawiałam ze swoim dzieckiem, mój młody teraz ma 7 i też się go pytałam w ogóle, czy go tam jakoś nie próbują

0: indoktrynować w tych przedszkolach i tak dalej. I się pytam, jesteś chłopcem czy dziewczynką? No i mówi, że jest chłopcem i woli dziewczynki. To też w ogóle też z nim rozmawiam na te tematy, więc no to trzymajmy się tego, że będzie tam pozytywnie. Może się nic nie zmieni, bo jak takie czteroletnie dziecko już chce być kobietą, a było patetem tak zwanym, no to też jest trochę dziwne.
1: Też jest to dziwne i to jest sprawa dla psychologów, myślę. Pamiętam, ja miałem bardzo podobny przypadek, jak byłem harcerzem. Byłem harcerzem przez wiele lat robiliśmy obozy dla dzieci, które wysyłała nam opieka społeczna. To było na Pomorzu Zachodnim, nad Jeziorem Drawskim. To był rok 2000. Mój Boże, prawie ćwierć wieku już minęło. I wyobraźcie sobie, że też wtedy, już wtedy był taki chłopiec, który miał lat, nie mogę sobie przypomnieć, 12-13 lat i on uważał się za dziewczynkę też. Natomiast pewnym źródłem tego było to, że niestety jako małe dziecko po prostu został zgwałcony przez kogoś. I tak to się odcisnęło na jego psychice, że zawsze, no psycholog mu pomagał, ale on uważał się za dziewczynkę. No dosyć tragiczna sytuacja. Natomiast ja jestem za tym, żeby takim dzieciom pomagać, które mają taki problem. No, pomagać im w tym sensie, żeby były pod opieką jakiegoś psychologa. Natomiast nie jestem za tym, żeby ktoś mógł dowolnie sobie to mówić, że jestem chłopcem, jestem dziewczynką. Natomiast zupełnie jestem przeciwny pewnego rodzaju terrorowi, że ty musisz do niego mówić Barbara. No ja muszę do kogoś mówić tak, jak ma na imię i tak, żeby go nie obrażać. Ale to nikt nie będzie mówił, jak ja mam zwracać się do kogoś, szczególnie jeżeli widzę przed sobą Franka, tak jak mówisz. Więc to jest też dosyć specyficzny problem.
0: No więc to jest dla mnie takie dziwne, wiesz, kurde, kobieta rodzi powiedzmy tego synka, tak, ma tego chłopca i tak dalej i ten chłopiec nagle, kurde, po 4 latach zaczyna mówić, że jest kobietą, że czuje się bardziej kobietą, to już jest, ja nie wiem, to jest w jakichś szczypawach, czy co to aplikują, że te dzieci w ogóle tak, nie wiem, od młodych lat im aż tak nawala na mózg, że tak powiem, nie, bo to ja twierdzę dalej, że są dwie płcie i że więcej nie ma.
2: Dzieci mają różne jazdy, mi się wydaje, i dzieci się lubią wkręcać w coś po prostu i może być dzisiaj tak, że dziecko gdzieś się nasłucha jakichś rzeczy i sobie coś wkręci, bo są takie dzieci, na przykład jest jakiś chłopczyk, który będzie trochę zniewieściały, albo dziewczynka, która będzie trochę chłopczycą i ona się nasłucha różnych rzeczy i sobie za bardzo coś wkręci, a jakieś środowisko zaraz będzie się domagało, że trzeba to uszanować, że to jest coś wielkiego, bo oni troszkę z tego żyją, to jest ich ideologia, ich świat i oni po prostu złą robotę zrobią de facto, bo po prostu nakręcą jeszcze bardziej wasze dziecko, że masz prawo, jesteś płcią jakąś tam i to jest nie fair, nie? To jest nie fair.
1: Tak, kochani moi, słuchajcie, ja teraz zrobię za zagarynkę. Zgadzam się z tą krawiec i dlatego uważam, że dzieci powinny być jednak pod pewną ochroną. Czy nie powinno się dzieciom mówić o takich rzeczach za szybko, ani za późno. Kochani moi, słuchajcie, ja teraz zrobię za zegarynkę, jest 8:25 rano, czas zacząć dzień. Jeżeli lubicie słuchać mojego seksownego głosu, to zapraszam w sobotę o 22 za tydzień. No i co? A jak nie lubicie, to nie wchodźcie na kanał Nocne Radio wtedy. Pozdrawiam wszystkich. Cześć Kuku. Cześć Krawiec. Cześć. Na razie.
2: Cześć Jacek, trzymaj się.
0: To nic, ja chyba też wykończyłam temat jako tako. Gdzieś tam sobie coś pogadałam. Może ktoś tutaj jeszcze więcej się dodzwoni, porozmawia na jakieś tematy?
2: Ja dziękuję też. Połączę. Dobra, to zróbmy wietrzenie antenki może, bo tutaj też był chętny Jamci. To dzięki Google za rozmowę. Fajnie, że wpadłaś. Wpadaj częściej do nas, to sobie tutaj, wiesz, pogawędzimy.
0: Pewnie, że tak.
3: Tylko trzymaj. Mnie nie wywietrz, bo mnie dopiero połączyłeś.
0: Czekaj, się rozłączę.
2: No to trzym się, hej. No, to w takim razie Etam na antenie, za chwilę dołączę Jamci to, ale chciałbym też chwilę z Etamem. Słuchajcie, też albo dobra, bo Jamci to się tu dobija, będą znowu dwie osoby, będzie duet tutaj.
3: Okay.
2: Na antenie dołączyłem Jamci to, ale dajmy Etamowi coś powiedzieć, bo dopiero co się z nami tutaj przywitał.
4: O, super, brachu. Dawaj.
3: No tak, była tutaj mowa o tym przedszkolu, jakimś tam czterolatku, którego matka kazała mówić Barbara czy tam Gosia. Oczywiście jest bardzo proste rozwiązanie na taką rzecz. pierwsze rozwiązanie to jest nie posyłać dzieci do żadnych przedszkół, bo to jest głupota, a jeżeli już są takie przedszkola, to należy zrobić grupę dla dzieci innych, że tak powiem. Miała być grupa taka normalna, czyli są dwie płcie i tam absolutnie nie ma żadnej mowy na inne tematy. Jest grupa dla osób, których ja nazywam chore na dewiacje i tyle. I wszystko, tak? Wszystko w temacie.
2: No ty sam Etam, można powiedzieć, że masz córę, która trochę jest taką chłopczycą, a nie miała Karolina, pozdrawiam serdecznie Karolinę, sympatyczną, miłą, nie miała nigdy takiej jazdy, że na przykład czuła się chłopakiem, czy coś ci tam wkręcała, że ja jestem Janusz, a nie Karolina. Nie miałeś nigdy czegoś takiego?
3: Nie, ale gdybym miał, to nie miałbym z tym żadnego problemu. Natomiast nie oznacza to, że ja mam komuś kazać. Nie jestem dysponentem, po pierwsze, nie jestem dysponentem niczyjej mowy, tak? To jest pierwsza sprawa. Mówienie jest legalne, a próba nakazania komuś mówić inaczej niż chce, jest po prostu uniemożliwieniem legalnej czynności. I na to jest paragraf. Nawet na 3 lata. I myślę, że za jakiś czas powstaną też grupy, takie grupy, które jak dzisiaj są ci, którzy tam te LGBT zgłaszają i tak dalej, tych, którzy się z tą ideologią ich nie zgadzają, to się pojawią też normalne grupy, które będą zgłaszać tych LGBT-ów, że sieją dewiacje i tyle.
2: Mam, mam takie pytanie do słuchacza Kacim, Federacja Dzikich Dzików. Pisałeś ostatnio na innym streamie, że nocne radio to patologia taka i że fajnie, że na innym streamie takie mądre tematy, a nie taka patologia jak na nocnym radio. Dalej tak uważasz i napiszesz tutaj na czacie jeszcze raz, że patologia tutaj jest w nocnym radio? To po co tu przychodzisz, jak tu taka patologia jest?
4: Może niech sobie znajdzie inny kanał, nie? Wiesz, tam, gdzie mówią o jakichś, wiesz, tańcu z gwiazdami albo jakimiś innymi rzeczami, nie?
3: No cóż, bywają czasami słuchacze, którzy nie są w stanie kogoś słuchać, a go słuchają, bo nie ma czego słuchać, nie? Sam byłem takim przypadkiem kiedyś, 2 lata temu.
4: Ale weź mi to określ, co to jest taki przypadek?
3: No, przypadek człowieka, który zadzwonił, zwyzywał mnie tutaj kiedyś i następnie powiedział, że słucha mnie i się denerwuje, ale nie ma czego słuchać, i więc mnie słucha. No, pan już nie chce wracać do tego tematu w szczegółach, natomiast no, mówię, bywają i takie sytuacje. No, wszystko jest możliwe, jak widać, a szczególnie takie rzeczy, które są jak najbardziej realne, nawet na małej próbie ludzi, nie?
4: No cóż. Słuchaj, dobra, to teraz do tematu, do którego chciałem nawiązać. Otóż rok przed tak zwaną pandemią, Wyszwaj jest milionerem, ma firmę, zapieprza, ma fundację lepszą niż Owsiak, bo tam 90% po prostu przekazuje na faktycznie biednych. Taka chrześcijańska fundacja. I mi to mówi, że no, te ludziki tam po prostu w tych mediach to są zakłamane chujki, no ale nieistotne. Powiedział mi taką rzecz. Wyobraź sobie, i tak sobie jedziemy razem, i on mówi, wiesz, że Johnson & Johnson buduje fabrykę, a ponieważ on robi w farmaceutykach, mógłbym podać nawet spokojnie firmę, ale to nie jest reklama i commercial żaden. I mówi tak, oni budują fabrykę, a ja mówię, na co? Na SARS-CoV-2, czy coś takiego. Ja mówię, no to kurwa, kolejna świńska grypa, i ptasia grypa i tak dalej. Ja mówię, no tak. I mówię, no oni już są po prostu w to zaangażowani. To jest na miliony fabryka. Ja mówię, no fajnie. I teraz opowiedz mi o tym. On mówi, no robią. I ja mówię, czyli będziemy mieli za rok mniej więcej pandemię. On mówi, no tak. No i co? No ja mówię, no to będzie powtórka z rozrywki. Ale nie spodziewałem się tego, że to będzie taka powtórka z rozrywki, którą po prostu zwyczajnie w świecie nikt nie przewidział. I kiedy to się stało, to powiem wam, bo tu się wszyscy pytają, o, jesteś w KGHM i tak dalej. O, kurwa, dobrze zarabiasz, no bo to budżetówka. A ja mówię, no tak, ale żeby tam się utrzymać, no trzeba, naprawdę trzeba mieć jaja, dużo, kurwa, jak to się mówi, różnych układów, kolegów, znajomych. To jest firma rodzinna, że tak powiem. No i co się stało? W czasie, kiedy nastąpiła tak zwana pandemia, no oczywiście wszystkie obostrzenia i uwaga, pokazuję, jak to się działo u nas. Kiedy w tych wszystkich amerykańskich korporacjach chodziłeś cały czas w maseczkach i tak dalej, to u nas było tak. Wszyscy mówili, no pandemia i tak dalej, super, szczepcie się, ale nikt z kierownictwa nie podszedł do mnie i powiedział, musisz się pan zaszczepić. Nikt, tak jak w wojsku, nie powiedział, musisz, kurwa, starszy sierżancie, dokonać samoszczepienia, jak pies. A nikt. Uwaga, wchodziliśmy na zakład i teraz tak, masz na sobie maseczkę, zakładasz ją i tak o, robisz krok, wchodzisz do tak zwanej bramki, tak? I uwaga. I chłopaki, patrzcie na to. I mówię to, żeby mnie Bóg zabił od razu, po prostu jeśli kłamie. Podchodzisz, odbijasz się przepustką chipową. No i tak, wchodzisz. I uwaga. I kiedy przechodzisz przez tą bramkę, ściągasz maseczkę na tak zwanej, jak to się mówi, bramce czy coś takiego, nie? To jest tak więcej 6 na 6 takie pomieszczenie, gdzie stoją strażnicy z różnych prywatnych firm i oni mówią, a teraz kurwa pan dmuchnij w alkomat. I z całej pary, ściągając maseczkę, dmuchasz ten alkomat. No, jest pan trzeźwy. Teraz pan zakładasz maseczkę, robisz dwa kroki, wychodzisz z tego, drzwi automatyczne się zamykają za tobie, ściągasz maseczkę i idziesz dalej. Jak myślicie, co człowiek, który mówi, że to jest teoria spiskowa albo inne chujograństwo.
2: Adrem, tym... panie Józefie, szanowny, adrem, bo tu ludzie marudzą, że masz wywody na 10 minut. Takie za długie trochę. Sorry, że tak mówię. A panie dziku, coś, ja jestem na 99% pewien, że tak napisałeś, bo sobie specjalnie ciebie zapamiętałem, że szkalujesz nocne radio, a teraz wypadałoby przeprosić i się tu wypierasz. Weź spierdalaj.
4: To niech przeprosi, ale czekaj, niech przeprosi. Daj szansę.
2: I zbanowałem typa i mogą być takie przeprosiny? Mogą być takie, że bana dostajesz? Mogą być takie? Nie wiem, ja tak już nosem wyczuwam, że ktoś jest problematyczny, że ma jakieś wąty, że gra głupa, że świruje pawiana. To już tak nosem wyczuwam. Śmiałem się z Michała Gieresia, że on po oczach poznaje satanistów, ale ja też coś takiego mam, to jest prawda.
4: Słuchaj, a powiem ci tak, Lajtowski się pyta na czacie, a ilu w KGHM wyciągnęło kopyta? No więc powiem ci tak, znałem kolegę, który nagle zaczął dziwnie chodzić, zachowywał się ze zdrowego chłopa nagle jak, że tak powiem, dziadek, który ledwo, ledwo zipie. I ja się pytam do jego, stary, co się stało? On mówi, wiesz co, mam tak po szczepieniu, nie? A ja mówię, a ty kurwa tak mówiłeś, że nie chciałeś szczepień, nie wziąłeś? No wziąłem, nie? Ja mówię, to zapierdalaj do lekarza, bo masz albo kurde jakiś...
3: Początek zakrzepicy. Zakrzepicy.
4: Tak, z zakrzepicy. No,
3: i wadę
4: tak, i on kurwa, okazało się, że ma udar, nie? A ja mówię, wypierdalaj, nie? No facet już jest chyba na tak zwanej rencie. Ledwo, jeszcze nie dożył po prostu tak zwanej emeryturki. To jest raz, nie? A drugi raz to miałem kolegę, który robi mi, ponieważ jestem w Biedronkach, więc robiłem sobie twarz, skan 3D, po prostu Palpatina, cesarza i tak dalej. I on mi zrobił skan tego wszystkiego i kurwa wysyła mi film, jak po szczepieniu chłop leży pod kilkoma kroplówkami na rozrzedzenie krwi. I mi tłumaczy, że on nawet zarobił na tej pandemii, bo tam wymyślili jakiś dozownik do jakiegoś jakichś kwestii dezynfekcji i tak dalej. Mówi, że jego firma zarobiła, nie? Ale chłop po prostu zwyczajnie w świecie miał, lubił nurkować, nie? I mówi Szymon, mówi, przedstawiłem się, ale to już chyba nie jest jakaś tajemnica. I mówi, Szymon, słuchaj, ja przez te szczepienie nie tylko przestałem mieć możliwość po prostu, wiesz, pływania pod wodą.
5: Koniec wysiłku.
4: Tak, i po prostu rzuciło mu się to na psychikę. I po prostu, wiesz, ja moją byłą dziewczynę ostrzegałem przed tym gównem. Na szczęście nic się jej nie stało póki co, ale jest 6 lat, żeby wyszło, żeby grupa kontrolna, grupy sprawcze tej, którą naprawdę zaszczepili, dała o sobie znać w tych wszystkich rzeczach. No teraz Pfizer ma chyba problem, bo oskarżają ich o, po prostu wiesz, o nieujawnianie wszystkich tych efektów poszczepiennych.
5: No, parę dni temu to wyszło, no i wyszło to w poważnym
4: tak,
5: kraju.
4: Tak, ale ja... Ale
5: to by zamietli, nie?
4: Tak, zamietliby, a to w USA, nie? Tam po prostu jednak Stany Zjednoczone mają ten układ, że tam każdy stan to jest inne państwo, bo to jest state i to, że jest to unia innych państw, to każde prawo jest inne i tam każdy, kto ma prawnika, jest w stanie po prostu wygrać proces i powiedzieć nawet rządowi federalnemu, pierdolcie się. I to się dzieje. Także panowie, to nie tylko USA było zrobione w chuja i nie tylko Izrael, podobno, że tam 90% się zaszczepiło ludzi. Jest masę takich problemów, jak mówiłem. I nawet mój kolega, który wziął pierwszą dawkę Pfizera, nie? Ja z nim po prostu pracuję i kiedy zacząłem mu tłumaczyć, stawię, popatrz na to. Tutaj mówią ci co innego, a tamci ludzie, którzy są lekarzami, wiedzą, że to jest jeden wielki przekręt, żeby się kurwa nawet tego nie dotykać, bo nawet zwierzęta nie dostały na to glejt, żeby się szczepić, bo stwierdzili, że nawet na zwierzęta to źle działa. I teraz uważajcie, mam mojego kumpla w 501, nie? Który jest tak zwanym, no, medykiem, nie? Czyli pierwsze te jest zwyczajnie w świecie tak zwaną, nie jest lekarzem, tylko gościem, który, że tak powiem, zarabia na... Tak, on jest pierwszy, wiesz, coś się dzieje, no to wiesz, karetka i tak dalej przyjeżdża. Facet przećwał dużo życia i mówi tak, do mnie w Łodzi 2 lata temu, mówi tak, czego ty jesteś taki pierdolnięty? O, wiesz co? Jak mi ktoś mówi w oczy, nie za moimi plecami, że jestem pierdolnięty, to mówię, no słucham ciebie. Chciałbym to usłyszeć. Czego ty jesteś taki pierdolnięty? Ja mówię, no i słucham. No wiesz, bo ty mówisz o tych teoriach spiskowych, o tym, że to i tamto. Ja mówię, no dobra, konkretnie. On mówi, ludzie ci i tak nie uwierzą, bo ludzie to idioci. Dlatego jesteś pierdolnięty, bo wierzysz w to, że ludzie ci uwierzą. Ja mówię, dobra. I teraz mówię tak do niego, hasło, depopulacja. On tak patrzy na mnie, jako medyk, mówi, oczywiście, tylko ludzie to idioci i tak ci nie uwierzą.
2: No, a mnie szwagier mówił, że depopulują, No i... Nie, ale co by nie mówić, ja jestem trochę sceptyczny co do tych teorii jakiejś tam o depopulacji zaplanowanej za pomocą szczepionek. To są zresztą bardzo niebezpieczne tematy i to jest trochę wkurwiające, że jesteśmy mocno zastraszeni. O takich tematach bardzo jest niedobra mówić, bo zaraz kanał spadnie z rowerka. To jest chyba taki temat, to też słuchajcie, czy to nie jest dziwne, że to jest ten temat, na który YouTube jest najbardziej cięty. Możesz od biedy pokazać cipę, może ci to ujdzie płazem. Możesz chwalić, nie wiem, wujka Adiego, może ci ujdzie płazem, ale jak powiesz, jak zaczniesz gadać o tych sprawach, to się robi bardzo niebezpiecznie. Tak to wygląda troszeczkę. Ja rozumiem,
4: czyli
2: że,
4: ja się narażam.
2: Ja rozumiem, że pewne media postawiły sobie za punkt honoru walkę z dezinformacją medyczną, bo to faktycznie są bardzo niebezpieczne sprawy. Jeśli się jakaś by szuria medyczna zaczęła szerzyć w społeczeństwie, to jest to niebezpieczne. I tak dalej. Wracamy trochę do wieków ciemnych albo do jakiegoś chłopstwa dawnego, co się bał szczepionek i tak dalej. Że wszystkie szczepionki złe, ale z drugiej strony, wiecie, mój dobry przyjaciel mi opowiadał już kilka przypadków swoich znajomych, swoich tam przyjaciół znajomych, gdzie dziecko się w warzywko zamieniło, nie? Bo ja sam mam takie doświadczenia, doznałem jakiegoś tam, się autystycznie zrobiłem. Bo to są tematy, o których trzeba rozmawiać, tylko że jest to trochę niebezpieczne, bo powiedzmy, wielu ludzi przesadza z tym, szerzy faktycznie jakiś obskurantyzm, zniechęca ludzi. To jest akurat pewne i dosyć oczywiste, bo skoro są wśród nas szarlatani, którzy potrafią żerować na ludziach chorych, sprzedawać im jakieś tam kryształki, lecz raka sokiem z buraka i tak dalej, to są też inni głupi ludzie, którzy będą wam wmawiali totalne bzdury. Gdzieś się naczytał jakichś szulskich blogów, coś, parę obejrzał sobie filmów z żółtymi napisami i coś pierdoli, nie? Bo po prostu robi sobie z tego show, nie wiem, napędza sobie ludzi, ma donaty, ma społeczność swoją i jedzie w to i nie przejmuje się, że szerzy antynaukę jakąś, że zniechęca ludzi często też do dobrych rzeczy. Są tacy ludzie wśród nas i to jest faktycznie...
3: Ale to nie chodzi o to.
2: To jest faktycznie, z tym trzeba bardzo ostrożnie. To jest coś... że z jednej strony czujemy się źle, że nie możemy o tym mówić otwarcie, a z drugiej strony jest duże niebezpieczeństwo, że faktycznie wśród nas się znajdą szkodnicy i bardzo dużych szkód narobią. No, mów, Etamie, mów.
3: To nie o to chodzi tutaj akurat, tylko tutaj chodzi o zwyczajnie o możliwość przekazywania informacji. I na przykład powiem ci taki prosty przykład odnośnie tego, co mówiłeś, czyli tych szczepionek ogólnie dostępnych, tak? W Polsce obowiązkowo jest, to jest drugi kraj na świecie, jeżeli chodzi o ilość obowiązkowych szczepień. W Ameryce jest chyba 32, czy tam 34, a jest bodaj 28. Do 19 roku życia ostatnia jest ta obowiązkowa. A 2,5 kilometra stąd, gdzie jestem, nie ma ani jednej obowiązkowej. Mówię o Niemczech. I tam jakoś żyją, tak? Bez tego. A u nas muszą, bo jak nie zrobisz, to zagrażasz i w ogóle takie głupoty totalne. To już trzeba być kompletnym po prostu idiotą, żeby wierzyć w takie rzeczy, tak? Tam w Loknic, 2,5 kilometra stąd, nie ma obowiązku. Wystarczy, że przeprowadzisz tam, nie musisz mieć żadnego zastrzyku dla dziecka.
4: Mało,
3: a u nas
4: mało
3: robią
4: tego.
3: Już w pierwszej dobie urodzenia dwa robią.
4: Ci powiem tak. Moja znajoma bardzo dobra żyje w Görlitz. Ona przejechała się do Polski, do banku. I tam jakaś biurwa do niej. Proszę założyć maseczkę. Ona mówi, proszę się ode mnie odpierdolić. I tyle jej powiedziała. Ale powiem ci tak. I reszcie może tych, którzy uważają, że to są blagi, głupota i że uwaga, jam ci to ściąga na siebie jakichś fanów i tak dalej, no kurwa, to znajdźcie mi mój kanał, gdzie mam jakiegoś fana, jakiegokolwiek i to tyle w temacie. No i tak, słuchaj, moja szwagier, mój szwagier i moja siora po jakimś czasie stwierdzili, że oni się zaszczepią. Oczywiście przeżyli to jakoś. Mówili, że mieli problemy z tym i po kilku miesiącach stwierdzili, bo oni mają, jak to się mówi, możliwość latania tam i z powrotem. Malta, cały świat praktycznie, od Wielkiej Brytanii do Gruzji. Wszystko, co dostają, to dostają z Chin i z USA. I mówią tak. Gdybym ja wiedziała, że to tak się skończy, w życiu bym się nie zaszczepiła. Ja moja siora. Ale ja ci mówiłem, żebyś się nie szczepiła. Mówiłem to swoim rodzicom. Żegnałem się z moją matką, jakbym jej nigdy już miał nie widzieć. Mówiłem to na poważnie. Mówię, mama, nie rób tego i tak dalej. Mówiłem do ojca, ojciec, nie rób tego. Nic nie poskutkowało. Byli tak po prostu pod wpływem tej propagandy. No nie mogę ich potępiać. Ale jednocześnie mówiłem, ja pierdziulę, po prostu wiesz, nie wierzą własnemu synowi, nie? No dobra, a kiedy mój szwagier i moja siostra jedli sobie tą szczepionkę, to kurwa, pomimo, że się zaszczepili, to przyszedł rzekomy ten drugi wariant. No dzięki. Przyszedł ten drugi wariant. I okazało się, że to jest kurwa w ogóle nieskuteczne, nie? Czyli ten tak zwany, czekaj, jak to oni to nazywali? Transformers jakiś? Czekaj. Pamiętacie, jak to nazywali ten drugi wariant? Wariant tego COVID-a?
5: Miał taką jakiś na K, miał kroka, tak, kroka, czy coś takiego.
4: Kraken, czy... A, nie, to coś było z Transformersami takimi, że ja po prostu mówię, ja pierdolę, Megatron, czy... Czekaj.
5: Kilka tam było, ze trzy się pojawiły.
4: No. I zachorowała na to i mówi, to kurwa w ogóle nie działa. A ja mówię, to siora, gratuluję. Widzieliście rok wcześniej, że będzie przejebane. I teraz wracam do Muammara Kaddafi. Pamiętacie, jak Muammar Kaddafi w ONZ-cie twierdził taką kwestię, że uwaga, USA i Zachód będą rozprzestrzeniać zarazę, mając na to antidotum. No i Muammar Kaddafi już nie żyje, nie? Ja wiem, że chodziło tam o pieniądze, ale między innymi jego wywiad dostał taką informację, że USA i reszta będą nas zarażali i kurwa sprzedawali za kasę antidotum.
2: Może czasem takim różnym dyktatorom, czy tam jakimś władcom można nawet wierzyć paradoksalnie, bo oni są trochę z innej bajki i nie grają powiedzmy w tą grę, w którą grają różne inne elity, prawda? I taki dyktator, on nie ma oporów, żeby ujawnić coś, a on często ma bardzo dobry wywiad, ma dobre też informacje, bo jest władcą jakimś i dokładnie. To jest taka osoba jakby niezależna trochę, nie? Tutaj Mario fajny komentarz napisał. Mój sąsiad jest medykiem. Mówił, że w średniowieczu nie było szczepionek. Jedzono świeże owoce, jagody i wszyscy cieszyli się zdrowiem. Dożywali późnej starości, to znaczy 35 lat.
5: No to akurat jest po części prawdą tylko, bo tam chodziło też o kwestie związane z sanitariatem generalnie. Zużyło się na rynsztoku, nie? Dlatego tak było, jak było. Natomiast jeżeli ktoś żył gdzieś tam na odludziu, takim, gdzie nie było dużych skupisk miejskich, gdzie miał jakoś tam odprowadzone te odchody swoje i te nieczystości dla siebie tylko, to 120 lat to był standard, nie? To jest standardowe życie ludzkie w średniowieczu.
4: No wiesz, nasi królowie dość długo żyli, jak się tak popatrzy. Wiadomo, że plebsu nie spisywano, ile on tam żył, bo taka jest prawda. Generalnie w ogóle ten cały system spisywania wszystkiego obecnie to jest po prostu idealny środek kontroli nie tylko banków, ale ratingu społecznego, który mówił, o, rating społeczny w Chinach to taki zamordyzm i tak dalej, kurwa, my to mamy od czasów naszego jak to się mówi? A tego PESEL-u, tak? Kiedy mają dostęp do tego, jak się uczyłeś, w czym jesteś dobry i oni biorą to wszystko jako dziecko i sprawdzają cię, dlaczego ten inteligentny młody chłopak, dziewczyna jest tak dobra, ile mu dać po prostu kredytu i tak dalej. To jest pięknie połączone, jak ktoś kurde jest nieświadomy tego, dlaczego jest PESEL, dlaczego jesteście ciągle inwigilowani, no to macie już, jak to się mówi, odpowiedź na to, po co to wszystko jest. To nie chodzi o to, żeby was znaleźć, bo tam kurwa pobiliście żonę jak Biedron. Przepraszam, matkę, czy inne rzeczy. Nie, to chodzi o to, żeby wam dać taki numer i taki PESEL, żeby w razie czego, jak nam się nie podobasz, to ci ograniczyć bardzo dużo możliwość choćby właśnie zdobycia gotówki, nie? Nie, nie, oni bardzo chcą gotówkę, w sensie takim, żeby dać ci kredyt i żebyś ty zapierdalał przez pół życia, albo nawet całe, albo twoje dzieci, żebyś to wszystko miał, że tak powiem, pod kontrolą. To nie jest już historia spiskowa.
2: A kim są oni? Kim są oni?
4: No wiesz doskonale, kim są oni.
2: Nie, ja nie wiem, nie wiem. Iluminaci bez gaci, iluminaci bez gaci, system, Kaczyński.
4: Iluminaci to są, wiesz, to są kwestie religijne, nie? Bardziej.
2: Szatan chce.
4: Może. Natomiast jeśli chciałbym ci powiedzieć, że to są ludziki od pana papy i tych na rzet z kropką.
2: Wszystko ci na rzet stoją. To trochę takie szulskie się robi, że za wszystkim ci na rzet Rzymianie przez rzet z kropką stoją.
4: No patrzcie, słuchajcie, pamiętacie ten taki wywiad z Aaronem Russo, takim gościem, który był reżyserem, Żydem, i on miał z Rockefellerem kumplostwo, nie? I on przed śmiercią zrobił wywiad. Powiedział tak. Wiecie, ja kiedyś byłem bardzo dużym zwolennikiem tak zwanych praw kobiet i tak dalej, feminizmu. I co się okazuje? Mój kumpel Rockefeller powiedział, że myśmy to zasponsorowali. On mówi, no ale po co? On mówi, bardzo proste. One nie mają praw, tak? No nie mają. No, ale jak dostaną prawa, to dostaną też obowiązki. Jakie obowiązki? Pyta Aaron Russo. Rockefellera mówi tak. Kurwa, będą płacić podatki. I w ten sposób opodatkowali 100% populacji na całym świecie. Czyli kobiet. To nie jest teoria spiskowa. Proszę sobie wygooglować. Nie? Ja nie będę po prostu, wiesz, was zapędzał do tego, że jakiś Żyd innego Żyda sprzedał. Bo akurat to jest norma. Bo są Żydzi i Żydzi, nie? Są tacy, którzy są Żydami i są okej, a są tacy, którzy są chuj dla nas. No
2: to dobrze, dobrze, że powiedziałeś, że są tacy Żydzi, którzy są okej, to może audycja nie spadnie z rowerka. No. Ale kurczę, no tak naprawdę my się często kłócimy o to, kto, czy ktoś za tym wszystkim stoi, czy nie. Ale tak naprawdę trochę jest tak, że liczy się efekt i jesteśmy opodatkowani w pizdu, po prostu ciągle jakieś haracze, podatki. Mówiłem wam, no kupuję coś za 90 zł i płacę 40 zł haraczu dodatkowo jeszcze, czyli prawie pół z tego, co wydałem na coś i tak... Tu zaprowadzenie konta, tu musisz mieć konto, płać za kartę, za konto, odsetki... Na kredytach ludzie, na pożyczkach, kraj zapożyczony tak, że my tego nigdy nie spłacimy. Nie oszukujmy się, jesteśmy zadłużeni na ile, na 1,5 biliona, to są pieniądze, których nigdy nie będziemy mieli. Któryś z krajów spłacił swój cały dług. Nie wiem, czy to była...
6: Który?
2: Szwecja czy Japonia? Któryś z krajów po prostu tak się zawziął i spłacił cały swój w ogóle dług. Jeden jakiś taki kraj, nie? A cały świat tak w sumie to zadłużony i jesteśmy trochę tak jakby w dziwnej sytuacji, że wszyscy są tak jakby zmuszeni do tego, żeby zapierdalać, zarabiać na te długi, spłacać je, rolować te długi, płacić same odsetki, bo już długu nigdy nie spłacisz. To też najlepszy interes na świecie, pożyczyć komuś pieniądze i potem niech ktoś potem do usranej śmierci, do końca tej ziemi ci płaci abonament, nie? No to no, dobry układ.
6: Tak jakbyś syna, który cię nienawidzi, po prostu spłacał do końca życia z alimentów. Christopher D. Masakra. Gość nie może się powstrzymać od wpieprzania czegoś podczas jedzenia. Dobra, spoko. Ja już nie będę się wpieprzał i nie będę jadł podczas rozmowy, chociaż tutaj akurat nie ma problemu, wiesz, ludzie piją.
2: A nie chcę jeść! Co, żałujecie mu, że sobie
6: Żałujesz? Kto Boga temu zabroni? Szczególnie z KGHM. I teraz powiem ci tak, no facet to przyznał, no zezgonował po jakimś czasie i on jeszcze mówił o tych pieprzonych chipach, o których ja wiem od mniej więcej 30 lat ponad. Nie, że będą chcieli poczipować ludzi jak świnie, jak psy i żebyś płacił właśnie czymś takim. I on mówi, no i co? On mówi, a po co to? Dlaczego to? No i Aaron Russell dostał taką odpowiedź. No wiesz, jak będziesz kurwa jak to się mówi, niewdzięczny za system, za politykę państw, które kontrolujemy, to ci wyłączymy chip. Tam właśnie o to chodzi, nie? Proszę sobie to wygooglować. Ja nie będę po prostu, wiesz, powtarzał ludziom, którzy mówią, bo jak jesz, to jesteś niewiarygodny. Także spokojnie, ludzie. Ja powiem tylko tak. Z Krawcem ile się znamy? Tam z 5-7 lat? No długo, nie? Nigdy nie było czegoś takiego, że po prostu wpieprzałem mu jakieś po prostu ciemno, to on czasem mówił, że coś jest nie tak, albo nie wierzy w pewne rzeczy. No ja byłem cierpliwy i czekałem. No i okazało się, że większość tych teorii spiskowych na razie się sprawdza. I to nie trzeba Jackowskiego. Naprawdę, jak po ilu sprawach miałem rację, to bym powiedział, no to sobie mogę napisać książkę, tak, a propos książek, bo to zakreślimy od książek, tylko większość tych książek i tak by nie przeczytało. Dlaczego? No bo mają telewizję, mają internety, mają wiele innych rzeczy, na które zwracają uwagę, bo w rękach iluzjonistów i tych czarodziejów, co żonglują słowem i tak dalej. Ludzie zwracają uwagę na te kody. Po prostu tutaj powiedziałem coś i ty wybierasz to, co chcę. O, bo ja byłem w korporacji. Moja korporacja na szczęście jest na tyle jeszcze KGHM mam na myśli, komunistyczna, że tam nikt się nie wpierdala nikomu w życie prywatne. Ani w to, co wierzy. I tak dalej. Jesteśmy najbardziej normalną korpo, jakie istnieje w Polsce. Rozumiecie? Nie mówię o tych wszystkich amerykańskich, gdzie kumpel mi opowiada, że uczą ich chodzić lewą, prawą stroną, jakbyśmy, kurwa, my Polacy tego nie wiedzieli, że robią z nich po prostu zwyczajnie w świecie roboty do zapierdalania. A my mamy na tyle okej, sytuację, że możemy powiedzieć szefowi, wiesz, szefie, ale to gówno prawda, nie? Także może dlatego zarabiamy trochę więcej niż większość w korpo, nie? Także,
2: no dobra,
6: słuchajcie.
2: To panowie, to coś ten, na koniec, nie? Powiedzcie i wietrzymy antenkę, bo musi być rotacja tutaj.
7: Co ja mam powiedzieć, ojejku, coś takiego jakiegoś wielkiego na sam koniec, jak już mam nie jest problem w tym, że się, że ci tam się rodzina zaszczepiła, bo to jeszcze pół biedy, bo ci, co się nie pstryknęli, to się cieszą, nie? Patrzcie, my się nie pstryknęli, a inni się pstryknęli, nie? Problem będzie wtedy, kiedy ci, co się pstryknęli, zostaną honorowymi dawcami krwi.
6: Ale podobno, słuchaj, ja słyszałem, że właśnie po czymś takim ta krew się do niczego, kurwa, nie nadaje, wiesz? Także sorry.
7: No właśnie proponuję, żebyście zadzwonili do Warszawy, do tego rządowego tam, czy chcecie zostać honorowymi dawcami i zobaczycie, czy, jakie będzie pierwsze pytanie.
6: Mhm. A słuchaj, Etam, czy wiesz, co to jest...
2: Jakie będzie pierwsze pytanie, Etamie?
6: Czy pan się zaszczepił?
7: Czy ugryzł pana komar w białym fartuchu, czy nie? W czasie tego, coś, co nazywano zarazą.
6: Słuchaj, a powiedz mi taką rzecz, wiesz, co to jest grupa zero?
7: Kontrolne? Taka grupa, która jest uniwersalna dla jednego i drugiego rodzaju krwi.
6: Czyli większość nie dostała tego, co dostała, tak?
7: No, tak powiedzmy.
6: Tak. Jednym słowem, jedni dostali zgodnie z numerkiem to, co dostali, a inni dostali placebo.
7: No, to jest normalne, może w tych seriach to wręcz, gdybym ja robił taką akcję, to ja bym oczywiście jakąś część tego zrobił jako część placebo. Zresztą notabene, kto pierwszy wynalazł, że tak powiem, antidotum i od razu swoją córkę zaszczepił? No Władimir Władimirowicz Putin. On poszedł w tą grę. Zrobił swoją własną, ruską, i podobno to była woda.
6: Pytanie, czym?
7: To była ta, jak to się nazywa? Sól fizjologiczna. No właśnie, nie woda destylowana, tylko sól fizjologiczna.
6: Dokładnie.
7: I podobno ruskie. Ruskie to sobie wstrzyknęli. Się nazywała nawet Sputnik, dokładnie.
2: Pachnie trochę szurią znowu tutaj, no ale dobra.
6: Ale pomyśl sobie, Pfizer wymyśla nagle szczepionkę w ciągu kilku miesięcy, nagle każdy ma szczepionkę. Trzy firmy z zachodu, jedna rosyjska. Co o tym sądzić, nie? Albo kurwa tamci wiedzieli, co planują, a przypuszczam, że jeśli ja wiedziałem, że oni planują coś takiego, Muammar Kaddafi wiedział, kurde, dodajmy 2-2. Pan Gates, uwaga, gość, który mówi, Ziemia jest przeludniona, Ziemia jest przeludniona, Ziemia jest przeludniona, ale ja ci dam, uwaga, szczepionkę, która cię uratuje.
2: A powiedzcie, zapytam pierw Etama, potem jam ci to. Skoro jest tyle teorii na temat tego Gatesa, że on jest takim, no chyba według niektórych jakimś demonem w ludzkiej skórze, który tutaj ma plan przetrzebić Ziemię i tak dalej, jak wy postrzegacie tą postać? Czy ktoś za nim stoi? Czy to jest jakaś marionetka czyjaś? Czy on jest po prostu mega jakimś...
7: Frontman, oczywiście, że tak, to jest frontman.
2: Mrocznym, złym człowiekiem, który ma takie plany, żeby tutaj wytrzebić ludzkość. No jak ty to, Etamie, widzisz?
7: Ja widzę, że to jest frontman zwyczajny. No jest frontmanem. Przecież ten człowiek, nawet jak zdjęcie się młodego, to taki trochę debilowaty wygląda. Natomiast no, to jest on jest frontmanem, to jest człowiek ujęty tam jak wśród tych tam 10 czy 100 najbogatszych publikowanych co roku, ale najbogatsi są ci, którzy drukują pieniądze, a nie ci, którzy są na tych listach, tak?
6: Żaden tam Gates, ani żaden Musk, czy ktokolwiek, oni są nieznani, tak? I śmieją się z nas, wiecie co? Ostatnio na Netflixie widziałem film, gdzie śmieją się z tych teorii spiskowych. Bardzo fajny film, komedia taka, można powiedzieć, kryminalna, gdzie robią z ludzi, którzy się zajmują tak zwanymi teoriami spiskowymi i obserwują świat, debili, nie? No ale to nieistotne. Teraz powiem tak. Przez lata, kiedy Gates zaczął, bo on nie jest informatykiem, on nawet nie ma kurwa z tego żadnej, że tak powiem, wykształcenia w tym kierunku, nie? Przyjął firmę Microsoft, nie? Bo był dobrym biznesmenem, tak? I on
4: zaczynając kwestię po prostu, wiesz, w ogóle tych wszystkich rzeczy, podobnie jak Zuckerberg, który stwierdził, ale skąd masz te dane, te wszystkie? Ci ludzie ci to dali? Oni mówi, no idioci, dali mi to.
7: No tak, zgadza się. To są frontmeni, którzy
4: są wystawiani. I teraz patrzcie na kwestię tego słynnego hakera z CIA, który spierdolił do Rosji. Pamiętacie? Snowden.
7: Tak.
4: I co? I kiedy Snowden powiedział, że wszystko jest inwigilowane, to jest po prostu jeden wielki projekt sieci, która zwana internetem była od początku wojskowa. Oni ściągają dane. Facet spierdolił do Putina. Naprawdę? On żyje jeszcze? Słyszeliście o tym? Przypuszczam, że żyje. O kurwa, w Ameryce on już by kurwa dawno nie szło. I taka jest prawda.
7: A co teraz najwięcej reklamują influencerzy, których tam pewnie gdzieś tam oglądacie? Ja tak strzelam, że akurat tych samych oglądacie, co moje. Co ja sobie tam czasami gdzieś tam zasubskrybowałem. Ale co najwięcej jest reklamowane? Bądź anonimowy w sieci, VPN skasuje za ciebie twoje dane i tak dalej. Ale co gromadzi VPN?
4: No właśnie, i tego się zawsze obawiałem. Jaka firma gromadzi coś takiego? Czy to nie jest po prostu tak koń trojański, podwójna zasłona? I miałam to w dupie, nie?
7: Dokładnie. A jaką przeglądarkę ostatnio reklamowali masowo?
4: Opera?
7: Opera GX. GX, 15 tysięcy zakładek. I dla gamerów jeszcze tam, kurde, tylko zasoby tej zakładki, która jest otwarta, nie? I VPN oczywiście też, nie?
2: Też tak się zastanawiam nad tymi VPN-ami. Wszędzie faktycznie był czas, że przeróżni tacy bardziej wpływowi youtuberzy to reklamowali. NordVPN to i tu reklamowany. No i tak naprawdę, jak przechodzimy na VPN-a, to anonimizujemy się niby, tylko że tą swoją anonimowość oddajemy w ręce kogoś tam. I nagle wychodzimy, nie ma już tego efektu stada antylop, że jest nas tutaj 1000 antylop i którąś tam lew złapie i jesteśmy względnie bezpieczni. Tylko przekazujemy całe nasze bezpieczeństwo w ręce, powiedzmy, jednej firmy, która ma dobry wgląd. I jesteśmy pod lupą, bo wiadomo, że jak ktoś używa tego VPN-a, to jest duże prawdopodobieństwo, że on sobie chce zamówić coś tam nielegalnego, coś się zanonimizować z jakiegoś powodu. I no, to jest podejrzane troszeczkę, no.
7: No ja ostatnio przeprowadziłem z Operą GX. Z Operą GX przeprowadziłem pewien eksperyment. Otóż zacząłem rozmawiać na temat aparatu słuchowego, właśnie przy operze GX na tablecie zainstalowanej, czyli takiej mobilnej. I co się okazało, że w ramach sieci, do której był podłączony ten tablet, jakieś 4 godziny później w okienku, które jest obok okienka YouTube'a, takie się pojawia okienko, to jest Google AdWords, jakoś jak to się nazywa, pojawiła się reklama aparatu słuchowego.
4: Za chwilę dostałem się reklamy.
7: Tak, dostałem, ale jeszcze mało tego, że dostałem reklamę, to pomimo iż bardzo dobrze, wydaje mi się, umiem wyłączać lokalizację w tych wszystkich urządzeniach, to pojawiło się to na innym urządzeniu, na którym tak dobrze nie zadbałem o tą lokalizację i dostałem nawet najbliższy punkt, który jest o 1 kilometr ode mnie z tymi aparacikami słuchowymi.
4: To jest ciekawe, że oni po prostu dbają o nasze tak zwane naturalne i bliskie kontakty z lekarzami, żeby cię uzdrowili. Ale co ciekawe, ja powiem wam jedną rzecz. Swego czasu zainstalowałem rzekomo VPN-a. No okej, wszystko działa, niby jest VPN. I on był taki VPN, który był, że tak powiem, czasowy. Czyli jeśli nie zapłacisz, to ileś tam minut i po prostu kliknięć masz za darmo. Uwaga, ja włączyłem tego VPN-a na różnych alokacjach. USA, Niemcy. I próbowałem do pewnych rzeczy się dostać. I o ciekawe, że nawet strona porno stwierdziła, masz VPN-a.
6: Wyłącz go. Czyli wiedzą wszystko. Nawet głupie strony porno wiedzą, że używacie VPN-a. Dziękuję. Nie mam więcej na ten temat nic do powiedzenia. Wierzcie sobie w to, płaccie sobie za to.
7: Powiem ci więcej.
2: Dobra, coś już na koniec, proszę, bo chciałbym tutaj wietrzyć antenkę.
7: Na koniec wam powiem, że VPN rozpoznała nawet Telewizja Polska, dokładnie sport.tvp.pl, i kazało mi wyłączyć, żebym mógł mecz oglądać.
6: Tyle w temacie. Dziękuję, Etam, byłeś bardzo pomocny. I dzięki, Krawiec, za udzielenie anteny, pomimo że naprawdę, chociaż nie czuję się na siłach, to próbuję jeszcze coś wam tam powiedzieć, zanim odejdę z tego świata. Trzymajcie się.
2: A czemu chcesz odchodzić cały czas?
6: Bo ostatnio stwierdzili u mnie raka i po prostu miałem trochę jazdy, nie?
2: Masz raka?
6: Nie, podobnoż nie, ale no nie czułem się fajnie z tym.
2: Masz raka. A ja sobie dzisiaj pierogi zjadłem ze smażonką. Ja to lubię tak z cebulką.
6: Tak, pamiętam tą dygresję na początku, jak rozmawialiśmy. Pamiętam, nie? A ty masz raka. Panie Stanowski, po prostu i tak dalej. $1,000,000 na twoje konto.
7: Przypomnieć, szczególnie tym młodszym z was, że właśnie jest 24 i zaczął się Dzień Ojca. Żebyście nie zapomnieli.
6: Moje to zapomniały. Dawno. Także spokojnie. Mam przyszywane córki, jestem wujkiem przyszywanych dziewczyn, także nawet na Pyrkonie. Spokojnie. Będzie to, co ma być. Po prostu wszyscy się rozwijamy w jakimś swoim tempie i to wszystko. Krawiec, rozłączam się. Dziękuję za te wszystkie mniej lub bardziej udane wpisy na czacie i do następnego, nie? Trzymajcie się.
2: Na razie, hej, hej.
7: A gdybyście mieli do nas jakieś pytania, zawsze możecie w komentarzach pod materiałem, o ile nie zostanie usunięty przez platformę, również nas zapytać. Trzymajcie się.
2: No hej, trzymaj się tam, hej, dzięki za telefon. Tu była taka informacja na czacie, nie wiem czy prawdziwa, czy to nie troluje, bo to jesteś trolem trochę, retromaniak, ale no dobra, niech ci będzie, że... Skąd ty miałbyś to wiedzieć niby? Jesteś na tym voice czacie też? Że tam niby na disco Zenona komentują na bieżąco mądrości, które teraz na antenie są. Rozumiem, że mądrości w cudzysłowie, tak? Że tam się śmieją, że głupoty tutaj.
8: Michael Jeziorski, 10 zł. Donate z serca na fundusz naszego radyjka na tacę dziś daje, gdyż nie wiem, czy będziesz, Krawiec, jutro odprawiać niedzielną audycję.
2: Jutro, szanowny Michaelu, skromny, aczkolwiek stały i pamiętający, i w związku z tym szacowny sponsorze, jutro to raczej Ania z Trójmiasta coś może ponadaje. Może z Gambolem wyjątkowo, może Gambol znajdzie czas, jak tak przez ostatnie pół roku nie miał czasu, bo a to jakieś święto Counter-Strike'a, a to kuzyn chrześniaka do komunii idzie, a to głowa boli, a to ma okres, a to coś, to może teraz się zjawi na przykład, nie? Dzięki. Wcześniej jeszcze tutaj Eustachy też się dorzucił. Tylko tyle i aż tyle. No właśnie, no aż tyle. No, ja dzisiaj tutaj banowałem dobrych sponsorów. Tak może gdzieś tam w głębi duszy chciałem pokazać, że tutaj nie ma równych i równiejszych. Że każdy tutaj też może zostać wyciszony, jak tutaj za bardzo szaleje, że nie jestem aż taki strasznie pieniężny, nie mam takiego wielkiego nohala i nie tylko pieniążki, a tutaj, no to też nawet sponsor dobry, czy sponsorka mogą dostać banika, widzicie, nie? I może się obrażą, bo oni tacy są, że mogą się obrazić, nie? I ja się tym nie kieruję aż tak bardzo, w sumie. A jeśli ktoś gdzieś tam sobie na Discordzie właśnie komentuje,

0: wszystko i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mieszkam w mieszkaniu. Moja matka ma dom, ale jest jakaś utopia. Nie nadaje się do tego, żeby posiadać dom. Nie nadaje się w ogóle do tego. Dom, ogród, kocić trawę, coś tam. Nie.
1: No właśnie, ja na przykładzie.
0: Do mieszkania, no. Załatwiać swoje sprawy. W ogóle nie lubię przebywać w mieszkaniu. Lubię być ze znajomymi gdzieś tam, wyjechać, coś tam, Nie mam zwierząt. To takie minimalne zobowiązania. Ciężka praca i niezależność. No. To jest taka równowaga w moim życiu. Halo?
1: Jestem. Troszkę już taki sflaczały jestem, więc sobie tak siedzę i gadam z tobą.
0: No to może już koniec tej dysputy.
1: No może.
0: Tych bzdur, tych kalumnii, tych tej żenady.
1: Oj tam żenady od razu.
0: A wiesz co, jeszcze ci nie opowiedziałem, bo moi rodzice mieli 3 córki. Wiesz, 3 dzieci mieli, 3 córki.
1: Twoi rodzice mieli 3 córki. No i syna chyba, tak?
0: Nie, 3 córki.
1: To ty jesteś też dziewczyną? Jedną z tych córek?
0: Też, a nie wspominałem o tym, że zmieniłem płeć?
1: Aha, dobra, teraz mi się to klei. Dobra, mieli 3 córki, z których jedna zmieniła płeć i stała się matem. Okej, dobra.
0: No, bo jak tam miałem 16 lat, to grałem w piłkę w żeńskiej drużynie piłkarskiej i chciałem przejść na...
1: W niemieckiej drużynie piłkarskiej i dawali ci hormony na potęgę i tak stawałeś się coraz bardziej męski. I stałeś się w końcu mężczyzną. Dobrze.
0: No i trochę wywyższałem ten poziom kobiecej piłki, w której grałem i chciałem się sprawdzić w męskiej piłce. Dlatego zmieniłem płeć. To też było, wiesz, tam, po cichu, początek lat 2000. Nikt nie zwracał na to uwagę.
1: A przepraszam, to było przed tym, jak orka ci odgryzła rękę, tak?
0: Tak. Dokładnie, bo to było jak grałem w Australii właśnie, to było wtedy, a jeszcze wracając do tych juniorskich i gdy już zmieniłem płeć, no i te wszystkie chirurgiczne zmiany i tak dalej już wyniknęły, okazało się, że byłem trochę za słaby jak na męską piłkę. I musiałem się wycofać. No i wtedy mój tata powiedział, a no nieważne, no, trudno. Ważne, że o jedne spodnie więcej w domu.
1: No to dobra, Mat. To może tym optymistycznym akcentem. No smutna opowieść, smutna. Ja to...
0: Dlaczego?
1: Tak, ostatni raz tak samo się wzruszyłem na historii o 3 misiach i tej złotowłosej, co tam weszła do domku i kaszkę wyjadała tym misiom. Jedna była za zimna, druga była za gorąca, a trzecia była w sam raz. I te misie potem przyszły i przygarnęły tą złotowłosą. To jest smutna historia w sumie. Ale słuchaj, jak następnym razem zadzwonisz i się okaże, że nadal nie oglądałeś The Boys, to nie wiem, czy się nie pogniewam trochę. Znaczy, może się nie pogniewam, bo jednak no, to nie są aż takie ważne rzeczy, ale trochę inaczej będę się patrzył na ciebie.
0: Zastanawiam się, jak teraz się na mnie patrzysz.
1: Nie będziesz już dla mnie tym samym matem, powiedzmy, tak powiem enigmatycznie.
0: Jaha.
1: Także dobrze

0: by było, gdybyś jednak obejrzał i się wypowiedział tutaj na antenie, co myślisz o tym serialu?
1: Dobrze, mam warunek, czyli warunkiem połączenia się z tobą będzie... Dobra, okej. Tak.
0: Nie, ja nie mówię, że od razu, że jak nie oglądałeś The Boys, to jest, to jakiś gorszy jesteś, czy że tobą gardzę, czy coś takiego, czy że jesteś dla mnie śmieciem od razu, czy coś. Nie. Nie. Ale wiesz, ale jednak... Jakby to powiedzieć, no jednak dobrze by było, gdybyś obejrzał. No.
1: Dobrze. Dobrze, panie Krawcze, obejrzę. Spełnię warunki przynależności do ugrupowania Nocnego Radia i Chwała Wolnej Polsce.
0: No. No.
1: A jeszcze...
0: Zuch.
1: W związku z tym... Jeszcze o tych kamratach słyszałeś? Tam na Białorusi byli. Tylko krótko powiem, że ci kamraci tam gdzieś jakiś wywiad dali na tą Białoruś i potem jeszcze jakieś filmy puszczali o tym żołnierzu, że go zamordowali i tak dalej. Jednocześnie jakby dyskutując z tą prasą białoruską. I taki mam, nie wiem, jakiś dysonans. No bo jak oni mogą popierać tą białoruską stronę, skoro ze względu na nich zginął polski żołnierz i oni gdzieś tam robią film pod szpitalem, gdzie umierał ten żołnierz, a jednocześnie wychwalają białoruski rząd. To tak na koniec wam jakiś taki dysonans w ogóle wynikający z... Ja to śledzę jako zjawisko społeczne. Uczę się dzięki temu jakimś społecznym zachowaniom. Ale to, ten dysonans dla mnie to już w ogóle był jakiś taki niepodważalny, że...
0: No, dziwne, nie. Dziwne. Tak. No tak, no przecież to... Białoruskie służby nasyłają tutaj tych ludzi, wysyłają, biorą emigrantów różnych tam od siebie, sprowadzają i walą do nas na granicę jak jakieś śmieci, które się komuś wyrzuca do lasu. A ci się płaszczą, że baćka, świetny gospodarz, Białoruś, nasi przyjaciele, to są jacyś agenci jednak, bo nikt tak... Słuchaj, jak ktoś jest uczciwy, mi można różne rzeczy zarzucić, ale powiedzmy, wspierałem jakąś opcję, wy mi tu napiszecie, Krawiec, weź nie pierdol, Krawiec, weź, wyszło właśnie coś tam, weź, przeproś, to przeproszę, kurczę, i się tu zreflektuję, nie? Jak każdy normalny człowiek. Ale jak ktoś jest agent, jak ktoś dostaje dzięgi jakieś, no to on będzie szedł zaparte, nie? I będzie tu własną piersią bronił przegranej sprawy. No tak jest, no to prosta sprawa, no. Więc ja nie wierzę tym kamratom. To, że Olszański czasem coś mądrego powie i gdzieś tam, powiedzmy, jesteśmy w miarę kompatybilni w niektórych sprawach, jakiś tam w jednej, drugiej, to jeszcze nic nie znaczy. No, taki Zięba też coś tam powie. 20% prawdy.
1: Antywojennie, no dobra, antywojennie to każdy może powiedzieć, ale oni wychwalają tego baćkę i tak dalej, i nagle ginie polski żołnierz z naszej strony ze względu na działanie ich strony i oni idą pod szpital i wiesz, oni mieli taki... jakieś takie czuwanie przy tym szpitalu czy coś na żywo, na live'ie. No ale to jest dla mnie jakby zaprzeczenie, bo przecież to z tamtej strony ktoś to zorganizował tego człowieka, żeby naszego człowieka ugodził nożem nie wiem, no zresztą oni mieli potem jakieś spotkanie w Kielcach, gdzie w połowie spotkania, kiedy Prosiaczek opowiadał swoje historie, potem już wszedł w dużych skórzanych butach wasz wielki kurwa aktor i zaczął opowiadać o jakichś takich bzdurach, o tym, że spotkał Wajdę czy coś tam i wyszła taka kobitka z pieskiem na rękach i mówi, no i co dalej? Wojtek mówi, co dalej? Jak to co dalej? Dlaczego pytasz co dalej? A on mówi, no kobieta wyszła z tłumu, że mówi, panie Wojtku, no i co dalej? Gdzieś tam na ich wewnętrznym spotkaniu. Mówi, o, to ci służby kazały powiedzieć co dalej, także wyprowadzić ją. No i wzięli ją tam, chłopy wyprowadzili. Boże, co za absurdalna żenada. Ludzie, nie idźcie w tych kamratów. To jest społecznie zweryfikowane po prostu dno. Nie bawcie się w to. Kończę już na tym swoim wypowiedź. Dobranoc.
0: No trzymaj się, Matt. Hej, hej.

0: teraz się góry zawróć się do nieba. Obyć lasy góry, obyć lasy góry, obyć lasy góry, zawróć się do nieba.
1: Co by nie mówić o Olszańskim i Osadowskim, to jednak mają talent do śpiewania. Nie? Są dobrymi showmanami po prostu. To trzeba im przyznać, że robią dobre show i ludziom to się podoba. U nich są emocje, są dymy, coś się dzieje, są telefony. Ludwiczek gdzieś tam z Korwinem współpracował długi czas. Był takim jego asystentem, specjalistą od komputerów, od robienia telewizji i on się na tym nieźle zna. On dobrze zna te tematy typu, gdzie tam stworzyć profil, zarejestrować się, VPN-a zrobić, serwer wynająć. Dobrze kuma jest, jakby to powiedzieć, dobrym informatykiem też. O, dobrze się zna na sprzęcie, miksery, laptopy tam popodłączać, mikrofony skonfigurować. Dobrze się na tym zna. I często też oni uderzają w taką strunę, co powiedzmy ludzi to chwyta, nie? No, powiedzmy, że nawet to, co ja teraz mówię tutaj w Nocnym Radyjku, jest częściowo kompatybilne z tym, co mówią kabraci. Powiedzmy, jakiś tam stosunek tutaj do nachodźców, do zmuszania nas do pewnych rzeczy, wykazywanie pewnych wariactw tutaj na lewicy, na jakimś tam LGBT. Powiedzmy, oni są w tym świetni, ale mi się na przykład nie podoba to, że są trochę za bardzo, powiedzmy, no kurwa, taki faszyzm, no powiedzmy sobie,

promują Rebe Brown. Aha, Rebe Brown, rozumiem. Wiesz, oni też nie, to nie są głupi ludzie. Oni, więc oni też sobie myślą, czy mimo, że z czymś tam się nie zgadzamy, to jednak bliżej nam do Brauna. Ja też czasami takie mam myśli, że powiedzmy, jak mam wybierać teraz, nie wiem, PiS, PO, PiS całkowicie, okazało się, że to jest banda złodziei w sumie. Cała ta Solidarna Polska też złodzieje, oszuści zwykli. Posłuchajcie sobie też audycji Noce z Dudą, to tam gadaliśmy o tym, jak się zachowuje ta prawica ogólnie, że to są ludzie straszliwie zakłamani po prostu też i jedno mówią, drugie robią. A co by nie mówić, to ta Konfederacja, no już tam nie ma w konfie dzisiaj Brauna, nie? Gdzieś go tam wyrzucili, wysiudali, ale powiedzmy, że to są ludzie, tak czasami sobie myślę, że może to są ci, którzy właśnie by rozliczyli pisiorów w trymiga. Nie trwałoby to całą kadencję i jeszcze nikogo tam nie skażą, tylko jednego tam kozła ofiarnego znajdą. Po prostu, ale że to są tacy ludzie, których mimo, ja bym nawet, nie wiem, może zagłosował na Brauna, mimo że katol zupełnie mi nie po drodze, to miałbym jakieś tutaj, widziałbym szansę w tym, że on będzie za wolnością mimo wszystko, że rozliczy kogo trzeba. Patrzcie, teraz była kwestia tej ustawy dla tych zbieraczy skarbów, co chodzą z tymi wykrywaczami metalu, prawda, sobie tam. I Konfederacja jako jedyna partia była taka prowolnościowa w tym temacie, że oni byli za tym, żeby uwolnić prawo, żeby dać możliwość tym ludziom, którzy gdzieś tam coś kopią, szukają skarbów, żeby oni mogli działać. A pozostali? Nie, to państwo musi tutaj, musi być koncesjonowany specjalista od deserów, specjalista, naczelny esteta polski z certyfikatem. To nie można tak ludziom dać, żeby sobie tam szukali, nie? Bo zniszczą, bo podepczą. I takie jest myślenie tych ludzi, tych pookrągłostołowców, że oni zawsze będą za tym, żeby nad wszystkim trzymało łapę państwo. Tusk może się wydawać tam kolorowy, tęczowy, ładniejszy od Kaczora, ja mam to w dupie, ale on zawsze będzie też za tym, żeby... Ile razy Tusk chciał cenzurę wprowadzić w internecie i tak dalej. I on też zawsze będzie za tym, żeby państwo trzymało łapę, żeby tylko koncesjonowany, naczelny esteta mógł... te skarby tam oglądać, nie? Żeby ten, co znajdzie z wykrywaczem, żeby on nic nie dostał, bo państwo. Tacy są ci okrągłostołowcy. To są kryptokomuchy. Wszystko. To są wszystko kryptokomuchy. Komusza mentalność. Gospodarka musi być zawsze centralnie sterowana. Ograniczyć wolność, bo ludzie są głupi, bo to państwo musi sterować. To są, a oni sobie mogą gadać różne rzeczy, tylko że zawsze się skończy tak, że ci wszyscy jebani pookrągłostołowcy, to oni wyjdą i przegłosują tak, żeby państwo rządziło, państwo kontrolowało, żeby wprowadzić cenzurę, że każdy taki youtuber typu Krawiec się musi zarejestrować w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i tak dalej. A wyjdzie taki Brown i on powie: szczęść Boże, traktorze. Ubolewam nad tym, że znów jest zamach na wolność i tak dalej. I on się okaże tym jedynym, który będzie za tym, żeby nam dać wolną rękę, żeby nam dać jakąś szansę, żeby coś tu człowiek mógł zrobić w ogóle, nie? I co mnie to obchodzi, że Tusk, kurwa, ma ładny garnitur, no, i że jest kolorowy i tęczowy. W dupie to mam, no.

już nie, nie mogę, po prostu w tym kraju nigdy nie, nie będzie dobrze, no. Marcin chyba sugeruje, że konfa to taki wentyl bezpieczeństwa. Jakiś tutaj, że powstała wtedy, kiedy PiS dochodził do władzy. No to co, to nie mogło tak być, że w tym samym czasie sobie powstali. No może się zbiegło, no czasami są przypadki. Ja wiem, że osoby spiskowe nie dopuszczają czegoś takiego, że coś po prostu przypadkowo się stało w tym samym czasie. No to przypadek, nie sądzę, nie? Takie spiskowe myślenie, no a może tak się zbiegło, no nie wiem. Ja patrzę na to, co kto mówi, człowieku, patrzę na to, nad czym ktoś głosuje, za czym jest, a nie... O, tu... data powstania Konfederacji 6666. Kurwa, ludzie, weźcie się trochę, ogarnijcie. Nie myślcie jak tacy, jak takie chłopecki, że wam się coś tam liczby zgadzają, se dodacie i podzielicie. O, to przypadek, nie sądzę, w tym samym czasie. Kurwa, to jest takie chłopeckowe myślenie właśnie, nie? Wykrył coś, detektyw. Kurwa. Człowieku, zobacz, włącz sobie... Ja sobie włączam Sejm, oglądam obrady, patrzę, nad czym głosują i na tym buduję opinię. A nie, że a tu wykryłem Konfederacja, tu ta liczba liter. To jest właśnie takie myślenie szura, nie? Szur sobie tam literki se podzieli, zmierzy linijką, już wszystko wie, kurwa. Wiecznie szukanie spisków. Nie konkrety, nie nad czym głosują, tylko a tu dziwnym sposobem w tym samym czasie powstało w Realu i Konfederacja i kurwa no. Idiokracja, panie. Jak będziemy tak myśleć, to skończymy z ręką w nocniku. Po prostu. Chłopeckowo. Chłopecek też zawsze wszystko wiedział najlepiej. A po co mi jest szczepionka, jak ja zdrowy? Też wszystko wiedział najlepiej. I sobie tam sprawdził datę, godzinę, połączył sobie numerki i mu wyszło chłopeckowi. Nie można tak myśleć, kurwa. To jest plaga. To właśnie ktoś chce, żebyśmy tak myśleli. Ktoś chce, żebyśmy byli takimi głupkami, którzy sobie łączą kropeczki i im się wydaje, że już wykryli wszystko, bo sobie po dziwny zbieg okoliczności wykryli. I dziwnym... I sobie czytają jakieś polonijne serwisy, gdzie wszyscy od z góry do dołu są ich żydowskie nazwiska popodawane i sobie poczyta o tajemniczych sektach, kultach, iluminaci bez gaci, sobie wszystko podsumuje i on wszystko wie, kurwa. Nie, dobra, bo już jestem zmęczony trochę i zaczynam głupoty gadać, troszkę już jestem podpity, więc może się robię agresywny. No, sorry tutaj, Marcin, że tak się wyzłośliwiam na tobie, ale wiesz, jak to jest, nie? Jak się człowiek napije, to się robi taki zaczepny. Byś zadzwonił tutaj lepiej. Konfident Racja, tak ich nazwał Marcin Chudzik, głosowała za wydobywaniem polskich złóż poprzez zagraniczne firmy, na przykład Copper Corporation?

Jaka jest stolica Rumunii? Nie wiem, szczerze mówiąc. Przemku. Chcesz wykazać, że jestem głupi, tak? No trochę jestem, trochę jestem. Tak ostatnio mnie podsumowali też, że jestem głupi w sumie. Trudno, no nie każdy może być mądry. Nie wiem, jeden jest silny, drugi jest mądry, trzeci jest zręczny, czwarty charyzmatyczny, piąty ma percepcję zajebistą, a szósty zręczność palców, a siódmy... coś tam jeszcze. Szczęście. To ja mam szczęście, powiedzmy. Głupi ma szczęście. A tak z ciekawości, to jaka jest ta stolica Rumunii?

No, tutaj Jam ci to mówił o KGHM-ie. To był zajebisty klient kiedyś dla mnie. To właśnie płacił, nawet jak nic nie trzeba było robić, to płacił. To wiadomo, że taką kaskę ze spółek różnych, czy to państwowych, czy innych, to się fajnie wydaje, nie? I to można właśnie wtedy się nie liczyć w ogóle. Co, może ktoś zadzwoni jeszcze? No, rzućcie jakiegoś donejcika, to posiedzimy może jeszcze, a jak nie, to kończę. Idę sobie. Pewnie nic nie rzucicie, bo wam szkoda. Lepiej wydać na knysze na przykład. No. O, coś mnie boli tutaj. O Jezu. Muszę coś zacząć ćwiczyć więcej, bo mnie coś jakiś taki jestem, kurde, niewyćwiczony. I często chodzę siku. Coś, nie wiem, z czego to wynika. Na portalach typu Gazeta, Interia, WP przeczytasz, jak często chodzisz siku, to znaczy, że masz raka. Używasz takiej gąbki, masz raka, już na pewno. Całe życie robiłeś to źle. Masz wyschnięte pięty, to może być rak. Łuszczy ci się skóra na pindolu, to może być rak. No, każdy kliknie, bo będzie ciekawy, co tam napisali. I reklamy. Różne. Dobra, to nikt nie dzwoni, to puszczam muzykę. Fuck you.

A niech sobie, niech nie śpią. Co to za spanie tutaj? Zasypianie przy nocnym radiu. Co to za zespół? Samael. Rain. Jak się ta płyta nazywała? Zapomniałem. Passage. Dobra nuta.

Wiem, że na innych kanałach jest lepsza muzyka. Jakieś disco polo, jakieś coś. No to się fajniej słucha. Blondynka, fajne cycuchy ma i jest bardzo powabna. Coś takiego ma, że chłopaka zniewala. Albo jakieś tam trapy, srapy, rapy. No, uciekli ludzie, pouciekali, nie lubią metalu. No proszę. A ja lubię. Yeah.

A ja coś nie przepadam za behemotem właśnie. Od lipca Just Five wraca na scenę podobno. No to super, to się cieszysz pewnie, Bierut. To Just Five. No, na takiej muzyce się wychowałem w sumie. Jakby. Też nie rozumiem tego upodobania Michała Gieresia do muzyki z lat 80. Chyba wolę jednak lata 90. Jak miałbym wybierać, to chyba wolałbym 90. niż 80. A muzyka, którą teraz słyszycie w tle, jest wygenerowana przez AI. To ciekawe, nie? Czyli w sumie można powiedzieć trochę, że ukradziona muzyka, bo te nuty właśnie to są wygenerowane, jakby powiedzieć, wyszkolenie, wytresowanie tego AI, no to nie odbyłoby się, gdyby nie olbrzymia baza dźwięków i różnych obrazów, dźwięków, w zasadzie trochę ukradziona z internetu. No ukradziona, nie ukradziona, no gdzieś to jest dostępne, ale niekoniecznie ktoś się zgadzał na to, żeby ktoś sobie z tego szkolił AI, nie? I potem na tym zarabiał na przykład. Ale to są pewne rzeczy, które trzeba wyregulować, bo to nawet głupie Adobe w ten sposób sobie dorabia i łamie prawo. Buduje sobie swoje AI nie tylko ze swoich stoków, ale prawdopodobnie też właśnie te nowe ich zmiany tam w regulaminie, że mogą sobie zaglądać w wasz pulpit, oglądać wasze projekty, obrazy, to w tym widzą po prostu olbrzymi potencjał, bo nie robiliby tego, nie ryzykowaliby. Znaczy, co to za ryzyko? Wiadomo, że ludzie się od nich odwrócą, ale oni to biorą na klatę jakby, a mimo to wprowadzają takie zmiany i piszą wprost: będziemy sobie zaglądać, co wy tam robicie i oglądać wasze projekty. Mimo że wiedzą, że miliony ludzi zrezygnują z Adobe, na przykład ja. Ale mimo to robią, bo widzą w tym jakiś olbrzymi potencjał, że sobie wyszkolą AI, że być może stworzą najlepsze AI. Bo wyszkolone z najlepszej bazy po prostu, nie? Z nieograniczonej w ogóle już. To może być o level wyżej w ogóle niż inne AI, niż to, co ma Google, niż to, co ma Microsoft, niż to, co ma OpenAI, tam ChatGPT. Zrobią coś jeszcze lepszego i w tym widzą olbrzymi potencjał. Te skurwysyny. To są naprawdę najgorsze skurwysyny. Jak miałbym szukać jakichś iluminatów, to są ci iluminaci. Adobe. Dlatego w życiu nie uruchomię już żadnego Photoshopa. Ale co mam zrobić? Pojawiają się super narzędzia typu Figma. Darmowe, proste, super narzędzie dla grafików, dostępne w przeglądarce. Pojawia się taki moloch, taki szatan Adobe i wykupuje to. To co ja mam zrobić? Przestać tego używać? To zaraz w ogóle wszystko wykupią i wszystkiego przestanę używać, nie? Pluję na nich w ogóle, gardzę tymi ludźmi za ich zachowanie. To są demony, to są w ogóle diabły, najgorsze. Adobe. To jest antychryst w czystej postaci, w stanie czystym. Nie żaden Bill Gates czy ktoś inny, to Adobe. To są antychrysty.

No, dobra, słuchajcie, myślę, żeby sobie zrobić jakąś przerwę od radyjka dłuższą. Zobaczymy, czy utrzymam się w tym postanowieniu. Muszę trochę odpocząć od tego wszystkiego. Coś wymyślić nowego może. Już mi się nie chce.

jakaś podróż wewnętrzna tutaj musi się odbyć. No mi się to nudzi. Nudzi mi się. Chociaż jeszcze sobie muszę to przemyśleć jakoś. W sumie nocne radio... Gdzie na wakacje uderzasz? Bez komentarza.

Weź się jeszcze zapytaj, czy zamierzam inwestować bardziej w Rolexy, czy w diamenty na przykład, nie? Albo nie wiem, gdzie jadę ze swoją dziewczyną w najbliższym czasie, się zapytaj jeszcze. To będzie tak samo mądre pytanie. Jakiś taki niezrozumiany się czuję też trochę. Nic mi się nie chce jeszcze.

0: Dobra.
1: Jak ktoś chce zadzwonić, to ostatnia chwila jeszcze. A, za chwilę kończymy audycję. Może się pojawi Ania dzisiaj, bo już jest niedziela. A może nie. Bo myślę, że Ani też tak się coraz mniej będzie chciało pewnie. Tak zgaduję, bo ona nic nie mówi, ale tak wiecie. Jak kogoś zaprosi, nie? Jakieś interesujące rozmowy, to mała, mniejsza słuchalność niż jak się krawiec napierdoli. Bo dymy, kurwa, co tam czosnek na siebie napierdala, kurwa, napierdolę, nie? No to tak się odechciewa, ale to cóż, no co poradzić, no po prostu mamy pewną bazę tutaj słuchaczy i tak to jest, no. Gdzie indziej by została bardziej doceniona może, a tutaj niekoniecznie. Ania na przykład zrobi audycję, jakąś ciekawą książkę przeczyta, stworzy fajną tutaj atmosferę, puści muzyczkę, będzie chciała pogadać o książce, a wejdzie ktoś i dzwonił już Jan Wojtala, kurwa, pierdolę. No tak to jest. Ja też nie chcę wam umniejszać, bo tu jest sporo ludzi takich sensownych, z którymi można sobie pogadać fajnie, na poziomie tutaj, ale też umówmy się, no. Nie wszyscy są tacy. No i takie pytania. A kogo byś miał wybrać, kogo lubisz tutaj? Na pewno nie ciebie. I nie ciebie. I ciebie też nie. Nikogo nie lubię. Generalnie mnie wkurwia znowu wszystko, nie wiem. Chętnie bym komuś zajebał po prostu.

A czemu nie zadzwonisz? Nie wiem, ty, Bieszczad, nie zadzwonisz. Kiedyś chyba dzwoniłeś, nie? Gadaliśmy. Ty, Przemek, lubrykant, to nie wiem, czy kiedykolwiek. Sasza, ty, nie, ty się wstydzisz. Nie, też, nie zadzwonisz. Gregory, też nie. Christopher, też nie. Nie ma komu, nie? Bierut też nie. Musiałbym sobie Discorda zainstalować. Nie, lepiej nie. Wejdę na Discorda i będzie nowa drama zaraz jakaś. Gosia, ty też nie zadzwonisz, bo nie. No. Boją się dzieci dzwonić. To trzeba by się odezwać, coś powiedzieć pełnym zdaniem. To nie, to boję się. To trudno. Tajemnica wielka. Dlaczego nie zadzwonisz? To nie powiem ci, krawiec, ale są pewne powody, dla których nie mogę zadzwonić. Jeden tu się Marcin Chudzik znalazł, który nie ma z tym problemu. Zabawny jest twój strach przed Discordem. To nie jest strach, to jest niechęć. Discord, sama nazwa wskazuje, to jest podział, jak to było? Nie podział, tylko kłótnia, nienawiść. Zaraz sprawdzimy. Co znaczy Discord? Kłócić się. Nie zgadzać się. Kłócić. No. To co mam wchodzić, żeby się kłócić? Nie wiem. Tam są różne grupki, gangi. To pierdolę takie coś, ludzie. Jakieś Discordy. I wklejanie sobie jakichś memów na czyjś temat i co kto powiedział, zbieranie teczek, nagrywanie. Ja nie wiem, ja tam wejdę na głosowy i mnie ktoś nagrywa może, nie? Żeby to użyć przeciwko mnie. Kurwa. I sobie screena robi i sobie zbiera do teczek. Ja nie jestem ubekiem, przepraszam. Ja nie jestem jakimś pierdolonym ubekiem, jakąś szejsioną jakimś. Ja się wychowałem w takim towarzystwie, gdzie była całkowita pogarda dla takich rzeczy. Gdzie ktoś, kto takie rzeczy robił, coś sobie notował na czyjś temat, gdzieś donosił, to się go kopało, się go biło. I nadal to popieram, takie coś. Sorry. Może się różnimy. Może ktoś tam lubi na przykład, nie? Sobie tam notować, zapisywać, donosić, wklejać. A ja tym gardzę. To jest dla mnie coś tak obrzydliwego, że się... Nie, autentycznie się brzydzę. Fu. Śmierdzi kupą. Dajcie mi z tym spokój w ogóle, z takimi Discordami. Jak nie ma grupek ani gangów, jak cały czas się żrecie ze sobą i ci są z tymi, ci są na tamtym i napierdalają na tych i właśnie siedzą i komentują to, co ty tu pierdolisz i zapisują. Kurwa, dla mnie to jest takie jakieś, nie wiem, sorry, może inne światy, ja gdzie indziej tam wychowywałem, sorry, ja się brzydzę, nie chcę, nie, w ogóle. Nie moja bajka, man.
A pierdolę wasz ogień, zwalczanie ogniem ognia. Ja po prostu się nie bawię w wasze zabawy jakieś tam. Jakieś układanie sobie tam o kimś, jakiś memów, spisywanie, co kto powiedział, stalkowanie. Ten z tamtym trzyma, ten z tamtym. Dajcie mi spokój, ludzie. Co wy macie w głowach w ogóle, że was takie coś kręci? Jesteście głupsi od Kononowicza, co niektórzy tutaj. Naprawdę, to aż mi was żal. Autentycznie, ja się bujałem w każdej ekipie, gdzie się bujałem, gdzieś tam przebywałem, się kumplowałem, to było po prostu zero szacunku dla takich ludzi, co ktoś tam na kogoś coś spisują, donoszą, coś tam się dowiadują. To w ogóle to było nie do pomyślenia. To ktoś taki to był najgorszą łajzą. Gdzieś tam się mu się wbijało na chatę i gdzieś tam się go kopało w ogóle tam przy starych, przy rodzicach się go wyciągało z chaty, bo to był taki rudy, konfident, nie? I wszyscy pluli na niego. A wy się w to bawicie, tam co kto na kogo. Ja tym gardzę w ogóle. Aż mi się żygać zachciało, autentycznie w tym momencie. Dla mnie to jest coś niewyobrażalnego, czymś takim interesować. No, skąd wiesz, co tam jest, jak cię od miesięcy nie było? Swego czasu byłem. Przyszedłem i poczytałem, jak na mnie napierdalacie jeden z drugim. Obrabianie dupy za plecami. Jak ja coś do kogoś mam, to mu mówię wprost, a nie tam za plecami. Żałosne w ogóle. A najbardziej żałosne to jest mówić komuś: cześć, co tam u ciebie? A gdzieś tam na boku mu obrabiać dupę. To ja takich ludzi to w ogóle nie szanuję zupełnie. I wiem, że wielu z was takich jest. I mam na to dowody, bo tego doświadczyłem i to widziałem, obserwowałem. Nienawidzę fałszywych ludzi. A jak coś do kogoś mam, to co na sercu, to na języku i się mówi wprost, a nie obrobienie dupy za plecami, a jeszcze potem cześć, cześć, tutaj. Straszne.

Taki widać jest świat dzisiaj. Ale dobrze, przynajmniej niektórzy mi powiedzieli wprost, że mnie średnio szanują, albo że uważają mnie za głupków, albo że coś tam. To też szanuję, to już bardziej szanuję. To przynajmniej to już jest coś. To przynajmniej to nie jest taka łajza ostatnia, ktoś, kto tak się zachowa. To jest nawet ktoś. Nawet szanuję. Ale jak zobaczę, że ktoś do mnie tutaj, cześć, co tam, a gdzieś tam na boku, o kurwa, pana niego, papa, menelisko przyszło, kurwa, żałosne, jebane, kurwa, się nakradł. A potem znów, cześć, co tam u ciebie? To tak na takiego kogoś to nawet w ryj mu nie splunę, tylko gdzieś tam, nie wiem, w ogóle zero szacunku. W ryj nie splunę, bo szkoda śliny. Szkoda śliny, szkoda noża na takiego w ogóle. Nie lubię takich ludzi. No nie ma mnie i nie będzie pewnie. Co mnie interesuje mój własny Discord? To nie jest mój Discord. Jaki mój Discord? To jest Discord Nocnego Radia, to jest dla was. Sobie tam gadajcie, wklejajcie. Jaki mój. Już raz zostałem wyjebany ze swojego Discorda. Zostałem wyjebany, zbanowany. No to tam mój Discord. Już nie wierzę w takie rzeczy. Moje to jest coś jak mam... Ja mam hasło, mam login. Tylko ja i zarządzam tym. To jest moje. A nie jakieś tam... Znaczy, ja, żeby nie było, ja szanuję tutaj Czektula, Gambola, oni się tym opiekują, ale to jest taka autonomiczna zupełnie rzecz i to żyje własnym życiem, a ja nic do tego nie mam. I sobie tam... Ja uznaję to, co oni zrobią, to ja im ufam i oni to kogoś tam zbanują, to do mnie nawet w ogóle nie piszcie. To oni to zrobili, do nich ewentualnie z pretensjami, z jakąś tam prośbą, odbanuj, a nie do mnie też w ogóle. Co nie zmienia faktu, że można to uznać za Discorda Nocnego Radia. Okej, bo to są... Opiekują się tym osoby, którym ufam i okej, ale to nie znaczy, że tam muszę bywać. A po co ja tam w ogóle jestem potrzebny?

Aha, w ogóle dziękuję wszystkim i gratuluję i szacun. Udało się zebrać kaskę dla Józefa na aparacik słuchowy. I to tak na styk jakby. Gosia, nie mów mi, co mam robić, czy mam likwidować, czy nie likwidować. To wiesz. To, wiesz co, to... Odpowiadasz za to. Tak. Dobrze. Pij dalej. No, także szacun dla wszystkich, którzy się dorzucili w dobrej sprawie. Dla nocników. A też Dubliński się dorzucił, też jakby usłyszał o zbiórce. To nic nie wpłaciliście, chyba jedna osoba tam się dorzuciła, a Dubliński jakby od siebie tam sporo wpłacił, także szacuneczek dla chłopaka. Co by nie mówić, to serducho tam ma. Jak jakaś sprawa jest, to dorzuci swoje 3 grosze. No. Także fajnie, się cieszę bardzo. To są dobre rzeczy. No. A jakieś tam obrabianie dupy, kurwa, knucie. To się sami w to bawcie. Proszę mi nigdy więcej nic nie wklejać, co kto powiedział. Jakieś screeny. Mnie to w ogóle nie interesuje. Naprawdę.

0: Znaczy, nie narzekam, tylko po prostu mnie to w ogóle nie interesuje i się w to nie bawię i w piździe to mam, co kto tam sobie gdzieś komentuje ktoś, no to niech komentuje, no. Szacunku nabiorę jak ten ktoś, kto gdzieś tam komentuje, przy okazji jeszcze zadzwoni na przykład, albo gdzieś coś napisze, się odezwie. A jak gdzieś tam po kryjomu se komentuje i sobie drze ze mnie łacha, to już mniej, powiedzmy, będę szanował, nie? Ja też wiem, że dla niektórych jestem śmieciem, jakimś tam się nakręcili. Też jest tak, że jak się ktoś tam z kimś spotyka, gada, powiedzmy na tym Discordzie, nie? Gdzieś tam się spotyka, gada, to zawsze tak jest. Doświadczałem tego w życiu, że jak cię gdzieś nie ma, to zaczynają ci coraz bardziej tam, stajesz się takim coraz bardziej outsiderem. I gdzieś tam coraz bardziej będą ci obrabiać dupę, staniesz się pośmiewiskiem. Tak jak mnie, też pracowałem sobie zdalnie, to ziomeczki nagle sobie wpadli na pomysł, że pozbawią mnie udziałów w projekcie, nie? Bo się spotykali, bo se szli do Max Racha razem i tak dalej. To jest normalne, ja to zjawisko doskonale rozumiem. No i wiem, że się ludzie, którzy gdzieś tam się będą spotykać i sobie komentować Krawca, to w pewnym momencie ktoś powie, ale pajac, kurwa, no, pajac, ale zjeb, nie? No, ja tak właściwie to nigdy go nie lubiłem. No, a my tu razem, my tu razem, fajnie, bo my to taka paczka, nie? Nie to, co ten krawiec, zjebaniec, no. Ale pośmiać się można z niego, nie? I to jest normalne, ja to rozumiem, to zjawisko, że tak to zawsze będzie. I dlatego też mam trochę opory, żeby gdzieś tam wtryniać się teraz między wódkę i zakąskę. Powiedzmy, ktoś sobie tam komentował moje audycje i tam się mieli radochę, powiedzmy, przez ostatnie 2 lata. Ja tam teraz wejdę. No to jako kto wejdę? Kurwa, nie wiem jak kto. Ale ja to w dupie mam, ludzie, naprawdę, ja tym tak nie żyję. Mnie to jest ostatnie, co mnie interesuje, no. Bardziej się skupiam tutaj, na tym, co się dzieje na antenie. Zawężyłem sobie pole widzenia, nie? Tu jest antena, dzwoni ktoś, można pogadać, okej, patrzę na czata. I tyle. I tyle. A tam jakieś historie, że ktoś tam z kimś trzyma sztamy, ktoś coś tam wkleił, kurwa, co mnie to interesuje. Ale też nie jest tak, że nie wiem, uważam to za jakieś zło. Nie, to jest naturalne zjawisko. Po prostu patrzę na to jak na naturalne zjawisko. Też jak wejdę na Discorda, jak gdzieś tam wchodziłem, to też taki dysonans od razu. A co ty tu robisz? O, se nagle przypomniał, nie? Bo też ktoś czuje, że o, my tu razem, a tu przyszedł, kurwa, menel i się rządzi, czy coś tam, nie? No dziś poruszyłem, ale właściwie w dupie to mam. To już mogę nie poruszać. Sorry, tu miałem ten status. O. Proszę dzwonić. Proszę, zapraszam. Halo, halo.
1: Halo, dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie.
0: Cześć, cześć. Co tam?
1: No nic, no poruszyłeś taki temat, że aż też stwierdziłem, że swoje 3 grosze wrzucę, jeśli można.
0: Dawaj, dawaj.
1: No to generalnie... Poczekaj, wyciszę u siebie radio. Tylko sekundę.
0: Przede wszystkim należy wyłączyć radiokomputer, tak?
1: Tak, tak, radiokomputer, dokładnie. Wyciszyłem, już dobrze jest. Ja zauważyłem, że niektórzy ludzie, to kurwa, to jakby... Życie to jak taką grę. Jak taką grę, wiesz, traktują. I po prostu... muszą mieć zawsze w tej grze jakiegoś tam, kurwa, przeciwnika. I sobie go, kurwa, zawsze znajdą. i wiesz, nawet się, brzydko mówiąc, przypierdolą do tego, że powiedziałem kurwa dwa razy więcej niż było to potrzebne tak naprawdę i już sobie z tego wysnują jakiś wątek i będą się do tego czepiać potem, nie? Wiesz, tak jakby każdy grał przeciwko komuś, tak jakby wszystkich wziąć, wpuścić na taką arenę free for all i się wszyscy ze sobą napierdalają i na koniec zostaje tam jeden, czy tam jakaś jedna frakcja, nie?
0: No, słuchaj, ludzi nawet wkurwia, co niektórych, tak zauważyłem po komentarzach, że my gadamy ze sobą, że pogodziliśmy się jakoś tam i wiesz, i normalnie gadamy ze sobą, to ludzi niektórych denerwuje.
1: No to powodzenia w takim razie życzę. No, jak nie macie innych już problemów w życiu naprawdę, tylko wiecie, musicie się skupiać na tym, co ktoś gdzieś w internecie powiedział, to ja wam zazdroszczę naprawdę, bo chciałbym mieć tylko takie problemy, nie? Autentycznie, to wy macie żywot praktycznie bezstresowy, jeżeli to jest jedynym waszym głównym powodem do tego, żeby się oburzyć gdzieś na coś albo na kogoś, to gratuluję, naprawdę, to macie zajebiście, nie?
0: Może ludzie tak z nudów po prostu sobie szukają, do czego by się tu przypierdolić i zaraz tam sobie układają jakieś, wiesz, że a, Dabliński zapłacił Krawcowi, żeby on zadzwonił, bo on sam by tak nie zadzwonił, kurwa, to jest, wiesz, to jest wyrachowana menda, a Dabliński wiedział, że jak on do niego zadzwoni, to będzie miał plus mu słuchaczy 10 przybędzie i kurwa wyrachowana, to też jest wyrachowana menda ten Dabliński. I wiesz, tak sobie lubią, tylko że to takie jest jakieś takie obrzydliwe, nie?
1: Wiesz, te 500 zł, co tam ci wpłaciłem przed chwilą, to tam się nie chwal nikomu, żeby nikt nie wiedział, nie? Że ta rozmowa... O, nie?
0: No. A dziękuję ci, Michał, dziękuję.
1: A tak naprawdę to widzisz, o co chodzi. No, ludzie mają niestety jakieś takie swoje animozje. To jest temat, który ja też ostatnio u siebie na kanale poruszyłem, że niestety, ale wiesz, przychodzą ludzie, którzy traktują twój kanał jako swoją własną arenę, takie poletko do wrzucania komuś, nie? I na przykład ktoś, wiesz, ja nie rozumiem, dlaczego jak osoba A ma problem do osoby B, to nie zadzwoni do niej na Skype'ie albo na gadu-gadu i jej nie napisze, albo maila nie wyśle, tylko po prostu, wiesz, przychodzą tacy ludzie do kogoś na kanał i tak naprawdę swoje brudy u kogoś w domu, brzydko mówiąc, piorą, nie? Albo przynajmniej jeszcze, wiesz, próbują prać. I jeżeli ty masz z tym problem, to w ogóle to wychodzi na to finalnie, że to z tobą jest coś nie tak, nie? Bo ci się nie podoba, że przyszedł jakiś troll i mówi, a wiesz, a słyszałeś, a ten to o tobie powiedział to i tamto, a tamten to napisał coś i tego i zaraz ci screena podeślę, słuchaj, pokażę ci, co tam napisał, nie? No kurwa, człowieku, no przecież to jest... To mi ciężko nawet, wiesz, to zracjonalizować tak naprawdę, bo nie wiem, czego ci ludzie oczekują i czego słuchają, szukają jakiejś tam, nie wiem, dziwnej atencji, czy ktoś, że oni napiszą coś na jakimś czacie i ktoś o tym głośno powie, czy jak, bo no ciężko mi to jest pojąć generalnie, nie?
0: Może kwestia wychowania, wiesz, u nas się uczy w szkołach, także jak przyjdziesz i nakablujesz na kogoś... Proszę pana profesora, chciałbym uprzejmie donieść, że mój kolega Krawiec żuje gumę na lekcji. To nauczyciel się często nie powie, słuchaj, nieładnie jest donosić, nie rób tego, tylko zareaguje, proszę nie rzuć gumy, bardzo dobrze, że doniosłeś. Wiesz, o co chodzi, że w nauczycielu też często się budzi taki konfidencik, taki ubek. I on, komu... to, i on to jakby wspomaga i promuje taką postawę i człowiek się uczy czegoś takiego.
1: Ale przecież to jest pojebane tak naprawdę, komu oni donoszą, tak? Nie wiem, no jak ja bym miał do kogoś problem, to bym mu powiedzmy to, nawet by mi zależało, żeby to prywatnie, wiesz, jakoś załatwić normalnie twarzą w twarz, czy nawet zadzwonić, a nie... wiesz, specjalnie czekać na to, że nie wiem, będzie audycja w piątek, to akurat na czacie coś napisze, nie? Przecież to jest dziwne, nie? To jest dziwne tak naprawdę, no. Ja też tego do końca, kurwa, nie rozumiem, bo ja jestem naprawdę zwolennikiem załatwiania takich rzeczy, wiesz, no, prywatnie jednak, a nie robienia z tego, nie wiem, jakiejś tam atencyjnej, kurwa, niespodzianki, czy czegoś takiego. No ciężko mi jest to zrozumieć, naprawdę, nie? że ludzie tak mają.
0: No myśmy się ostatnio dzwonili i żeśmy się nawrzucali na priwa, co tam komu na wątrobie no. leżało, nie?
1: No. No, dokładnie, nie? Ale to byłoby załatwione, wiesz, prywatnie, tak jak się powinno takie rzeczy załatwiać, a nie, że wiesz, będę specjalnie czekał do piątku, czy tam do tej soboty, do 21, bo wtedy się akurat audycja zaczyna, to sobie nawet materiału nazbieram, narobię sobie screenów, żeby tam nie zapomnieć, nie, co tam chciałem komuś wygarnąć i tak, wiesz, przychodzić do kogoś, no brudy zostawiać, no to jest też chamskie takie, wiesz, jakby to powiedzieć, no ze strony takiego słuchacza, nie? To jest chamskie, że przychodzi i u kogoś gdzieś swoje gówno wysrywa tak naprawdę. No to jest brak szacunku dla twórcy też, dla właściciela kanału, że tak powiem, nie? No nie jest tak, no jest tak. No ja, wiesz, ja obserwuję też sytuację, co się dzieje. No i widzę, że jest jakaś tam grupa ludzi, która cały czas się pruje do drugiej grupy ludzi. No i dlaczego te dwie grupy, nawet jak mają swoje własne Discordy, czemu oni sobie, wiesz, jedna ta grupa, która ma problem do tej drugiej, czemu nie przyjdzie im, po prostu tego nie powie, tylko czekają na audycję nocnego radia w piątek o 21, żeby te brudy powyciągać. No przecież to jest, kurwa, nie wiem, no jak dla mnie to jest po prostu prowadzenie gierki, wiesz, robienie dramy, robienie jakiegoś konfliktu, jeszcze nadmuchiwanie tego konfliktu po to, żeby coś się tam gdzieś działo, nie? No tak to widzę niestety.
0: Czasem chyba sobie jednocześnie też bywa tak, że sobie i na priwa, i publicznie, i tak dalej, bo się wkręcili w to. Popatrz, ale jak niektórzy muszą to lubić, że na przykład tak od 5 lat, czy tam od iluś sobie no. tak napierdalają na siebie, nie? To muszą chyba to lubić, bo gdyby nie lubili, to by, nie wiem, gdzieś tam sobie poszli w pizdu, skończyli z tym, załatwili sprawę, a oni tak na przykład przez wiele, wiele lat napierdalają w siebie, nie? Gangi takie.
1: No, przecież to już normalny człowiek to by machnął na to ręką, by stwierdził po prostu, dobra, to są kretyni, czy tam to są idioci, im się do rozumu przemówić nie da. No, po prostu nie ma sensu strzępić ryja i by taki, wiesz, jeden z drugim wziął, to olał po prostu, nie? A tam jest ciągle ten hejt, ciągle gadanie, ciągle, wiesz, nawet ktoś gdzieś napisze coś nieświadomie, wiesz, w ogóle nie mając na myśli tej osoby tam z przeciwnej paczki, załóżmy, nie? Tylko coś sobie gdzieś tam napisze i to już jest powód dla drugiej strony konfliktu, żeby się przypierdolić, brzydko mówiąc, no. Naprawdę, no. I to, wiesz, jeszcze to są małe społeczności tak naprawdę, no bo generalnie, jeżeli chodzi o te gówno radyjka, wszystkie te kanały jakieś szurskie, nieszurskie, alternatywne, jakkolwiek by tego nie nazwać, to jednak są bardzo małe społeczności, nie? I na przykład, tak jak mówię, byłem na live'ie w zeszłą niedzielę u gościa, co tam niszowy kanał prowadzi i tam 4000 ludzi, chłopaku, 4000 osób jest, człowieku, na tym, na live'ie, na żywo i nikt się do nikogo nie pruje, nikt do nikogo, wiesz, nie skacze, nie? Jest jakiś tam porządek, jakiś poziom ci
0: nie, słuchacze. No, nie wierzę, że było 4000 na żywo
1: było,
0: i że czat nie napierdalał tak. Bo to wiesz, przy takiej liczbie to już nawet nie sposób nic na czacie napisać. Ja gdzieś tam patrzyłem na streamach, gdzie było powiedzmy 500 osób, 1000 i tam już zapierdalało, a ty mówisz 4 koła, 4000 na live, to jest niespotykane w ogóle.
1: To jest, wiesz, to było w kul, znaczy inaczej, przez całą tak audycję tam 4 godziny gość prowadził live'a, nie? No to tak 1500 do 2000 osób było, ale powiedzmy w kulminacyjnym momencie się 4200 pojawiło. Można sobie obejrzeć, odtworzyć, nie? Pokazywałem ostatnio nawet filmik u siebie tam na kanale. Znaczy fragment z tej sytuacji, którą gość omawiał tam, że jakiś git, kurwa, dziewczynę swoją zabił, nie? Rzucał nią o ścianę i ten, bo jej miłość. W ten sposób pokazywał, nie? No to był ten gościu, możesz sobie iść obejrzeć tam jego live'a ostatniego. 4200 było w kulminacyjnym momencie i naprawdę wcale tak też te wiadomości tak szybko nie zapieprzały, szczerze mówiąc. To jeszcze nie był, wiesz, ten poziom, co jest u Stanowskiego, że tam nie idzie przeczytać po prostu, co napisał ktoś, bo tak szybko się przewija ten czat, ale no, widać, że tam społeczność taka zwarta jednak, wiesz, o co chodzi, nie?
0: Ale widzisz, my sami trochę może sobie zapracowaliśmy na taki stan rzeczy, bo gdzieś tam też czasami, wiesz, lubimy dymy, dramy, promujemy to trochę, no. Też trzeba się trochę w pierś uderzyć, no. Ile miałeś audycji takich, gdzie, wiesz, też było tak właśnie, no, trochę patostreamersko, no. Ja tam się nie kryję z tym, pewnie bym wśród tych kilku tysięcy audycji sporo takich znalazł, gdzie było i to są, wydaje mi się, troszkę konsekwencje ponosimy po prostu przyciągania ludzi, którzy oczekują od nas tego, co

0: wam tu nie umniejszam, ludzie, i wam, was bardzo lubię ogólnie, to, bo ja w sumie lubię trochę taki klimat, no. Widzicie, też dzisiaj jestem pijany, też się wygłupiam, gadam, napierdalam na was i pomstuję i tak dalej, bo ja to trochę lubię, no, tak przyznam się, że trochę to lubię. Nudziłbym się, gdybym miał tutaj na poważnie prowadzić dziennikarską robotę, to bym się nudził chyba trochę. I przyznaj się, Michał, że ty też przecież taki trochę jesteś. Też masz swoje dymy, czy tam z Michałem Gieresiem, czy coś, dramy, czy
1: ja
0: coś.
1: Ja od razu stawiam sytuację w takim świetle, w jakim ją widzę po prostu i mówię, co mi nie pasuje i dlaczego zrobiłem tak i tak i powiedziałem to i to. I zamykam temat.
0: No. Do dzwoniącego. Do Michała, tak? Do tej pory obecność na Discordzie ci nie przeszkadzała. Dopóki nie przegiąłeś pały, wtedy wielki ból dupy.
1: Nie wiem, o co chodzi w ogóle.
0: Ja też nie wiem. Ty byłeś na jakimś Discordzie? Masz Discorda jakiegoś? Gdzieś tam bywasz? Skąd cię wywalili?
1: Discord. Generalnie ten, nie wiem, czy go nie zamknę w ogóle, bo ja tak tego, nie mam czasu na tego Discorda generalnie, no teraz mam, wiesz, ważniejsze sprawy na głowie niż siedzenie na Discordzie i gadanie z ludźmi o pierdołach, nie, także nie wiem, czy go nie zamknę w ogóle. Ale nie było żadnego bólu dupy, nie wiem o czym, nie wiem kto i o czym mówi ten.
0: No to ja też nie wiem.
1: Jakby chcący ten nakreślić kontekst całej sytuacji swojej, wynikający ze swojej wypowiedzi, nie? To byłby wdzięczny.
0: Też, no wiecie, to, że my gdzieś coś mamy na koncie, coś tam zrobiliśmy, to też nie odzwierciedla tak w 100% naszego na przykład dzisiejszego, na chwilę obecną widzenia ogólnie tej całej tej sytuacji, nie? Człowiek się trochę zmienia, my też z Michałem mamy trochę dość, powiedzmy, na przykład nam może trochę mamy dość, nie wiem, już tych dymów, tego syfu, gówna, nie? A z drugiej strony to jest taki jak narkotyk trochę, bo to z jednej strony masz tego dość i już masz i cierpisz z tego powodu, a z drugiej strony nagle zdajesz sobie sprawę, że kurczę, ty to jest trochę twój świat, nie? I no Michał,
1: to na pewno nie jest mój świat, jeżeli o to chodzi.
0: No to czemu nie zaczniesz od jutra prowadzić audycji merytorycznej, popularno-naukowych audycji jakiejś czy coś? No.
1: No mogę, tylko wiesz, ja nie odpowiadam za to, kto do mnie na kanał przychodzi i co pisze też tak naprawdę. Ludzie robią to z własnej swojej wolnej, nieprzymuszonej woli, nie? Ja też nie mogę za to brać odpowiedzialności, że ktoś się pojawi i przyjdzie i powie, o, bo ten o tobie na tym i tym kanale powiedział to i to, no. No powiedział, no to trudno, no co mnie to obchodzi, no co mam iść i od razu dymy robić, bo ktoś mnie chciał sprowokować, to ja muszę się dać sprowokować, bo inaczej wyjdzie na to, że jestem frajerem. No to dobra, no mogę być frajerem dla takiego kogoś, no nie przeszkadza mi to w ogóle, nie przejmuję się opinią kogoś takiego, no i tyle, no.
0: Ale Michał, czy to nie są takie trochę rzeczy, o których też można sobie pogadać, bo my, wiesz, my gadamy o ludziach, o zachowaniach i to nas trochę interesuje w sumie, nie? Że wiesz, że gadamy sobie o życiu tak jakby, nie? Tak jak się, wiesz, w rodzinie gada, nie? Trochę też, że ten przegiął, ten kogoś tam zdradził, ten spadku tam nie oddał, coś. Tak się, wiesz, kurwa, o co mi chodzi? No takie, wiesz, my lubimy sobie o życiu pogadać, nie? Trochę. Ty przyznasz.
1: Ja nie chcę wkładać kija w mrowisko. Ja mam
0: wkładaj.
1: Ja mam i nagrania rozmów, i screeny.
0: Nagrania masz?
1: Tak, i nagrania, czy wiesz, takie cytaty tam po parę z różnych audycji powycinane.
0: Z audycji, bo już się wystraszyłem, że jak z tobą gadam, to nagrywasz.
1: Nie, nawet z prywatnych rozmów czyichś na Skype'ie, nie? Mam kurwa wycinki różnego rodzaju i to mi przysyłają ludzie i tak naprawdę, wiesz, nie wiem, chyba w większości po to jest, żeby mnie podkurwić albo podburzyć, wiesz, w czyjąś stronę,

0: Ale ja się tym nie przejmuję, nie publikuję tego w ogóle, bo z tego jeszcze większy dym by wyszedł, nie? Ja myślę, że każdy ma swoje sumienie tak naprawdę i każdy gdzieś tam w głębi duszy, o ile ją ma, czy tam w głębi serca, o ile to ma, to wie doskonale, że albo przegiął w tą, albo w tą stronę i pewnie się wstydzi taka osoba, jeżeli ma jakieś tam, wiesz, wyrzuty sumienia, że powiedziała coś albo napisała coś tam. Ja też się nie będę takich rzeczy publikował, ale naprawdę to są materiały, które kurwa całe to środowisko mogłyby jeszcze bardziej skłócić. Dlatego mówię, nie chcę wkładać kija w mrowisko, naprawdę. No.
1: Nie chcę, też, nie też chcę. Sporo tego dostałem i często dostaję też, no, różne tam no, wycinki. Wiem, jakie jest.
0: Dostaję słuchaczy, nie? Przysyłają ci coś i nie wiem, może liczą, że jakaś atencja z tego powodu wyniknie, nie? Albo, że podburzą kogoś i później będzie 5 audycji pod rząd, wiesz, na jakiś tam temat, nie? No tylko nie ma
1: ale
0: sensu.
1: Stary, ale popatrz na to trochę od tej strony taka, wiesz, telenowela, nie? I ludzie tak patrzą sobie, słuchają, kto, wiesz, kto się okazał czyim nieślubnym synem, no. No to trochę tak prowadzimy te, troszkę jest ten wątek, często się pojawia takie tematy, no i może nie powinniśmy tak bardzo od tego aż uciekać strasznie, no nie wiem, tak sobie głośno myślę, nie? Że trochę robimy, tworzymy, jakby to powiedzieć, nie tworzymy, tylko jesteśmy takim hubem, do którego różne rzeczy napływają, ludzie komentują, można do nas zadzwonić, skomentować i jakby to powiedzieć, no telenowela, no stary, no. S jak sraczka, telenowela, S jak sraczka.
0: Tego nie lubię. Ja wychodzę z założenia, że jak mi ktoś pisze coś prywatnie albo coś mi ktoś prywatnie podsyła, to zostaje między nami, nie? W cztery oczy sobie pewne rzeczy mówimy, no i tyle. Ja tego nie zamierzam upubliczniać i mam też nadzieję, że ktoś inny tego nie będzie upubliczniał. A jeżeli ktoś chce coś upublicznić, to niech będzie na tyle w porządku, że powie, słuchajcie, tutaj do Michała wysłałem to i to, chciałem mu podesłać screena, chciałem go wkurwić, że ktoś tam jakiś komentarz złośliwy napisał, a potem usunął, ale Michał na to nie zareagował, więc dlatego wam wrzucam tutaj publicznie, nie? Ale to przynajmniej wiesz, żeby w porządku ktoś się zachował, a nie, że liczył na to, że przyjdzie mnie, wiesz, podburzy, zdenerwuje, sprowokuje i ja na to zareaguję w taki sposób, jaki chciała ta osoba, nie?
1: Ale stary, powiem ci szczerze, że mi ostatnio przestali wysyłać. Już mi nikt nic nie wysyła i się bardzo cieszę, kurwa, z tego. Nikt nic mi już nic nie wysyła.
0: Ja też, wiesz, sytuacja z Giedesiem, nie? Spowodowała to, że mi tam parę osób zaczęło wysyłać pewne rzeczy i tam pewnie się poczuli rozochoceni, nie? Że tam po Giedesiu coś tam pojechałem, więc liczę na kontynuację, że będę ten wątek kontynuował. Ale nie będę kontynuował tego wątku. Już co miałem powiedzieć, to powiedziałem. I zresztą też mówię, no to jest chujowe, to jest niehonorowe tak naprawdę. Wiesz, ktoś do ciebie, ktoś coś prywatnie pisze, czy tam ci coś, wiesz, wysyła, no to niech to zostanie między nami i tyle, nie?
1: No też nagrałem w sumie z kilka audycji o Gieresiu. No bo też, wiesz, ciężko czasem nie zareagować, jak on na przykład napierdala tam na nocne radio, że o, nie wpłacajcie mu i on jest, on i te karaczany to jest jedno, to są właśnie oni i ci właśnie, i to oni są z tym nocnym radiem, to jest ta sama ekipa, jak on coś takiego pierdoli, to ciężko się do tego nie ustosunkować jakoś, nie?
0: No ale to też najłatwiej na grupę anonimów jakąś tam, na nieznanych sprawców, nie? Zwalić winę i mieć poczucie, że się ma czyste sumienie, czyste ręce, nie? Albo przynajmniej taki wizerunek spróbować wykreować, nie? To też uważam, jest kurwa nie w porządku, nie? No. Giereś tak jak każdy inny, nie? Giereś jak ma coś do kogoś, to powinien się normalnie, kulturalnie, jak człowiek zachować, zadzwonić, czy napisać do kogoś, jak masz z kimś problem, bo ja też takiego tak naprawdę nie rozumiem. I co trzeba mieć w głowie, żeby wiesz, tutaj niby, nie wiem, może się boi, albo nie wiem, albo gardzi po prostu, no jestem za dobry, żeby do niego tam pisać, ale publicznie to tutaj go obgadam, nie? No nie wiem, co trzeba mieć w głowie. Tak naprawdę.
1: Kurczę, wiesz co? Nie wiem, czy kojarzysz Mappeta, Tomka, jeszcze z Radia na Fali.
0: Że tak kojarzę, ale nie słuchałem go nigdy tak naprawdę. Tak od deski do deski.
1: I widzisz, Mappet miał zawsze taką filozofię, że on się odcina całkowicie od tych spraw. Co kto komu, jakieś trollerskie sprawy, jakieś tam trolle, komentarze. On po prostu robił swoje. I to jest uczciwe w miarę, znaczy powiedzmy, że jest to uczciwe tak po prostu i jest to sensowna taktyka, po prostu ale jeśli ktoś tak jak Michał Giereś, powiedzmy, jak Klot, z jednej strony napierdala na ciebie, krytykuje, gdzieś tam komentuje, a ty coś chcesz powiedzieć, a on cię wtedy wyciszy, zbanuje, to jest to nieuczciwe, albo całkiem z tego rezygnujesz i mówisz, nie moja bajka, man, nie interesuje mnie to, wiesz, i nic nie wspominasz o jakimś tam Michale Dablińskim, nie komentujesz go, nie oceniasz, tylko gadasz swój, masz swoje tematy. To, no przyznasz chyba, że kogoś takiego to będziesz bardziej szanował, nie? Niż tego, kto gra na dwa fronty, że sam, powiedzmy, nasra, a innym już nie pozwoli, nie? Nawet, wiesz, pryknąć. No to jest to nie fair. To
0: właśnie z Michałem Giereśem. Tak, to jest ten problem, nie? Z nim się albo zgadzasz, albo jesteś trolem, nie? Albo mu przytakujesz, albo jesteś w błędzie. Albo wiesz, gadasz to, co on chce, żebyś powiedział, albo ja ci dziękuję i cię rozłączy, nie? Rzuci słuchawką internetem.
1: Gdyby się całkiem, wiesz, odciął od komentowania Nocnego Radia. Teraz się już trochę odciął, ale był czas, że co audycję napierdalał na nas. No to wiesz, to jest to nieuczciwe, że ja do niego dzwonię, a on nie odbiera, a na nas napierdala, no wiesz. A Mappet był fair, bo Mappet po prostu całkowicie, wiesz, nie komentował, nie angażował się w żadne tam wojenki i tak dalej. I to było bardziej fair, nie? No, wiadomo, o co chodzi. Po prostu to jest kwestia, wiesz, Klot lubi gadać o konsekwencji, że konsekwencja to podstawa, a nie jest konsekwentny po prostu. A ja się przyznaję, ja też nie mogę być taki cwany gapa, bo troszkę te tematy dzisiaj tu wyłożyłem i tu komentuję i też te dramy trochę pompuję. Gdybym był całkiem fair, to bym w ogóle tego nie komentował. Zbanowałbym wszystkich, którzy tutaj coś piszą o kimś i tak dalej, to bym był całkiem fair, ale nie jestem całkiem fair, bo z jednej strony pomstuję, że o, za dużo obrabiania dupy, za dużo tutaj tego, a z drugiej strony pompuję ten temat, no więc nie jestem całkiem fair, uważam, no tak się uderzę w pierś.
0: Swoje zdanie możesz mieć, tak naprawdę ja to bym ci polecał w ogóle, żeby jeżeli już tak ci to leży na wątrobie, to żebyś zrobił jedną audycję, w której wygadasz za wszystkie trzy czasy w tym konkretnym temacie i zamknął ten temat w cholerę i tyle, nie? I też do tych troli tutaj mogę powiedzieć takie coś, jak macie gdzieś tam coś do kogoś i chcecie sobie, wiecie, nie wiem, jakieś dramy czy telenowele nakręcać, to lepiej załóżcie sobie swój własny kanał i tam się wypowiedzcie konkretnie. O, macie do kogoś gdzieś tam. Może ktoś też założy inny kanał i wam odpowie, a może nie. Ale to będzie najuczciwsze z waszej strony, a nie zamiast chodzić i podjudzać gdzieś. Chociaż nie, teraz się nie mówi podjudzać, bo już jest ten... W Ikei napisali, że już się nie mówi podjudzać, bo to jest taka sugestia, że Żydzi to mieszają gdzieś tam, wiesz, ciągle o coś. No ale taka prawda jest, nie? Czemu wy przychodzicie na inne kanały i śmiecicie? Bo te wasze komentarze to jest nic więcej jak zaśmiecanie po prostu, nie?
1: Ale widzisz, na przykład Przemek tutaj pisze, Krawiec jest osobą publiczną, on mówi o innych i inni też będą o nim mówić, to nieuniknione.
0: No to jest kwestia czy ty wybierzesz sobie o kimś gadać, pierdolić jak przekupa na targu tak naprawdę, czy może zamkniesz tą mordę po prostu i się powstrzymasz od jakiejś tam kąśliwej uwagi, która może kogoś tam, nie wiem, dotknąć czy ubodleć. To nie jest żadne tłumaczenie, że ktoś jest osobą publiczną, bo to, co wypowiada twoja gęba i to, co piszą twoje palce na twojej klawiaturze, to jest kwestia twojej wolnej woli. Taka jest prawda. No tak, no, a co innego? Ja mogę człowieku wziąć i jeszcze 100 audycji o Gieresiu nagrać, ale mogę tego nie robić. Mogę powiedzieć milion rzeczy, ale mogę się od tego powstrzymać. To ode mnie zależy, tylko i wyłącznie. To jest kwestia woli, a nie co to jest za pierdolenie, że w ogóle jaka osoba publiczna, stary. Znaczy ja ci nie chcę tutaj ubliżać, czy co?
1: Nie, no słuchaj, i ty, i ja jesteśmy w pewnym sensie osobami publicznymi. No wiesz, no można powiedzieć, że takimi bieda publicznymi, no mamy takie zasięgi, jakie mamy, ale trochę jesteśmy, no. I też ja to trochę rozumiem, że wiesz, no my... Też, Michał, wiesz, tak bez urazy, ale czasami niektórzy ci zarzucają właśnie, że ty sam sobie pozwalasz na wiele, a innych rugasz, jak coś tam, wiesz, jak przegną twoim zdaniem. I to, że taka nierówność, nie? Że ty na przykład możesz przeklinać, a ktoś inny powie dupa, to o... To...
0: No nie, no gdzie, nie było takiej sytuacji. No,
1: troszkę czasami tak masz, mi się wydaje. Ale słuchaj, no też można powiedzieć, że prowadzący jest trochę na innych zasadach niż inni. Też możesz tak sobie uznać, że tobie wolno więcej, no.
0: Nie, nieprawda, to nie jest tak. Nie uważam, żeby tak było w ogóle.
1: A może tak jest, że prowadzącemu wolno więcej? No bo wiesz, prowadzący jest jeden i on co by nie robił, to on nie rozpierdoli tutaj wszystkiego, nie zrobi chaosu, ale jak wszyscy zaczną bluzgać, wszyscy zaczną obrabiać dupę, no to się zrobi chaos i się zepsuje wszystko. A on jeden... Powiedzmy niekoniecznie, no też można tak do tego podchodzić w sumie, nie? Od biedy.
0: Od biedy. Nie, no, nie bać biedy, ale generalnie nie uważam tak, żeby tak było, żebym się tutaj, wiesz, jakby, żebym był takim hipokrytą, że komuś zabraniam czegoś, co robię sam, nie? Generalnie też staram, też nie jest to prawdą, bo tak naprawdę ja się staram być u siebie na kanale, przynajmniej, wiesz, taki może trochę aż za bardzo pobłażliwy, że ja tam proszę, apeluję, proszę nie mówić takich rzeczy. O, tak jak było z Gieresiem. Ile przychodziło troli i tam, wiesz, Giereś, to i tamto. Jak grzecznie prosiłem, mówiłem zawsze, proszę tutaj nie szkalować Michała Gieresia.
1: Proszę. Tak, a potem zrobiłeś planszę, gdzie są Gieresie do pieca, idą w Auschwitz, tłum Gieresiów, czwórkami Gieresie idą do Auschwitz, no.
0: Tak, oczywiście, ale to było dopiero po sytuacji, w której, wiesz, no ja byłem w stronę Michała Gieresia, zawsze byłem w porządku i ja go broniłem u siebie na kanale, nie pozwalałem na to, żeby był szkalowany mimo wszystko, tak. Przychodzili jacyś trolle, gadali o nim jakieś głupoty. Mówiłem, proszę Michała Gieresia nie szkalować, on jest tutaj na tym kanale szkalowany. Po czym on mi się odpłacił, no to już mówiłem 100 razy, on mi się za ten mój szacunek w jego stronę odpłacił parę razy tym, że po prostu rzucił mi słuchawką, jeszcze mnie tam zwyzywał, tylko mówi, no z nim to nie ma sensu gadać, bo on przeklina, nie? Patrzcie, jaki cham niewychowany. No pojechał trochę po mnie, nie? Dlatego stwierdziłem, no ty chuju, nie? No tak trochę, wiesz, no nie fajnie się zachowałeś, nie? Ja wobec ciebie byłem fair, w porządku, a ty mi tu, wiesz, faule na żółte i czerwone kartki robisz, no to chuj ci w
1: dupę, no potraktował nie? cię jako takiego chłoptasia, którego można sobie kopnąć w dupę i wiesz, też mi się to nie spodobało, bo ty faktycznie i tam byłeś po jego stronie i dużo dzwoniłeś, wiele lat gdzieś tam byłeś w tym uniwersum, a tu nagle wiesz, takie, że o, to spierdalaj, nie, kop w dupę, no to było bardzo nieładne, ale taki jest Michał, taki jest Klot, znaczy Klot, nie? On właśnie tak podchodzi. Jemu coś się nie spodoba i już nieważne, wiesz, tam co i jak. Sasza, ja nie krytykowałem, wręcz przeciwnie, jakby nawet twój utwór Zenon Guru. Dla mnie to jest folklor. Ja jakby uważam, że miałeś prawo coś takiego zrobić i nawet się uśmiałem trochę, słuchałem tam nawet tego.